Radio Hit 107 i 6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107 i 6 FM.

Radio Hit. To radio, które gra tylko dla Ciebie. Radio Hit. Nadajemy na częstotliwości 107,6. Radio Hit. Radio, które istnieje tylko dla Ciebie.

0: Dzień dobry w Ocławku!
1: Halo w Dobrzyniu, Rypinie!
2: Witajcie w Lipnie, Kowalu!
3: Dzień dobry w Lubrańcu, Osięcinach, Radziejowie!
4: Halo, Radomice, Chodecz!
5: Jak się macie w Aleksandrowie, Krośniewicach?
6: Co tam w Ciechocinku?
0: Bywajcie w Nieszawie, z Kępem!
7: Halo w Kupce i Brześciu!
8: Pięknego dnia w Boniewie!
0: Dzień dobry wszystkim, którzy nas słuchają i gdziekolwiek są!

Radio Hit 107,6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107,6 FM.

0: Dzień dobry w Ocławku!
1: Halo w Dobrzyniu, Rypinie!
2: Witajcie w Lipnie, Kowalu!
3: Dzień dobry w Lubrańcu, Osięcinach, Radziejowie!
4: Halo, Radomice, Chodecz!
5: Jak się macie w Aleksandrowie, Krośniewicach?
1: Co tam w Ciechocinku?
0: Bywajcie w Nieszawie, Skępem!
1: Halo w Kupce i Brześciu!
6: Pięknego dnia w Boniewie!
0: Dzień dobry wszystkim, którzy nas słuchają i gdziekolwiek są!

Radio Hit 107 i 6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107 i 6 FM.

0: Dzień dobry w Ocławku!
1: Halo w Dobrzyniu, Rypinie!
2: Witajcie w Lipnie, Kowalu!
3: Dzień dobry w Lubrańcu, Osięcinach, Radziejowie!
4: Halo, Radomice, Chodecz!
5: Jak się macie w Aleksandrowie, Krośniewicach?
4: Co tam w Ciechocinku?
0: Bywajcie w Nieszawie, z Kępem!
4: Halo w Kupce i Brześciu!
6: Pięknego dnia w Boniewie!
0: Dzień dobry wszystkim, którzy nas słuchają i gdziekolwiek są!
7: Jesteśmy z wami od 25 lat! Na 107,6 FM.

0: Emocje po wyroku w głośnej sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Stopy procentowe bez zmian, a przestrzeń do ich obniżek się kurczy. Zajrzymy też na matury. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Ojczym usłyszał wczoraj wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
1: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
0: Skatowany 8-letni chłopiec zmarł 3 lata temu po ponad miesiącu walki o życie w szpitalu. Dodam, że także prokuratura zapowiada apelację od wczorajszego wyroku, chce dla Dawida B. dożywocia. Trudna, ale opanowana jest sytuacja z pożarem w Puszczy Solskiej, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji uczestniczy ponad 460 strażaków z kilku województw. Działania prowadzone od wtorku, przerwane wczoraj wieczorem, dziś wznowią śmigłowce i samoloty. Ważne dla posiadaczy kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tymczasem przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co dalej?
2: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost ten nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
0: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. A skoro już wspomnieliśmy o paliwach, dziś taniej niż w środę, zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, litr benzyny 95 maksymalnie może kosztować 6,46 zł, olej napędowy 7,26. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy dla wszystkich egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
3: Był list do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
4: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
0: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników. Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka. Czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem, a zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku. Piłkarze Paris Saint-Germain są na dobrej drodze do obrony tytułu najlepszej drużyny w Europie. W półfinale Ligi Mistrzów zremisowali 1-1 z Bayernem, a co w zestawieniu z jedną bramką więcej w pierwszym meczu dało francuskiemu klubowi przepustkę do finału w Budapeszcie, a tam czeka już Arsenal Londyn.

0: Reklama. Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
1: Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej, taras z naturalnych płyt kamiennych, ogród dopracowany w każdym detalu, skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
2: Sezon już tuż, tuż, a Ty gotowy na pracę w polu? Z Markar to proste. W Markar znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do ciągników i maszyn rolniczych. Części, oleje, smary, łożyska, paski, opony, a także narzędzia, akcesoria warsztatowe i hydraulikę siłową. Postaw na sprawdzony sprzęt i przygotuj się na intensywny sezon. Oferujemy także kosiarki, traktorki, roboty koszące i cały asortyment Stiga. A jeśli myślisz o ogrzewaniu, mamy pelet i ekogroszek w atrakcyjnych cenach. Markar, sklep rolniczo techniczny w Lipnie, ulica Jastrzębska 27. Zadzwoń 54 287 4050. Z nami każdy sezon jest udany.
3: Jak majówka, to karkówka. Smacznej kiełbaski czy rewelacyjnej kaszaneczki z grilla życzy Zakład Ubojowo-Masarski Rom Miem.

Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801 402 403. Powtarzam. 801 402 403. Markgaz. Włocławek gotuje z nami. I po reklamie.

A na zegarach już 17 minut po godzinie 6. Łukasz Leszczyński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na poranek z Radiem Hit.

A to już utwór Kamikadze Wróć, 24 minuty po 6 na zegarach. Dziś czwartek, 7 dzień maja 2026 roku. Do grona solenizantów należą dziś między innymi Róża, Gizela, ale również Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, Wincenty, Virginia, August, Domicela, Ludomira, Ludomiła i Flawia. Wszystkiego najlepszego, najserdeczniejszego dla solenizantów, jubilatów i dla wszystkich, którzy dziś świętują. Jeszcze raz moc samych wspaniałości.

0: Bogat. Najniższe ceny na rynku. Nowa stacja paliw należąca do programu Paliwa Bak w Starym Brześciu Kujawskim. Wjazd od ulicy Kolejowej. Zaprasza. Najwyższej jakości paliwa, oleje i płyny, a do tego bogato wyposażony sklep. Konkurencyjne ceny i specjalne rabaty dla firm. Tankuj taniej i bez limitów. Nowa stacja paliw należąca do programu Paliwa Bak w Starym Brześciu Kujawskim. Uwaga, dojazd od strony miasta chwilowo zamknięty. Zapraszamy objazdem przez cukrownię lub Stary Brześć.
1: Havex. Ekologicznie i ekonomicznie. Jak żyć z ekologią w zgodzie? W Haweksie chętnie Państwu doradzimy, w ekologię wprowadzimy. Haweks zrealizuje dla Ciebie kompleksowo kotłownię gazową oraz instalację centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. W ofercie pompy ciepła, kotły na pelet klasy 5 oraz zmiękczacze wody. Haweks. Włocławek, Toruńska 104 zaprasza.
2: Dlaczego zdecydowała się Pani na zakup okien w Europlaście?
3: Dowiedziałam się, że mają produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
2: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
3: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
2: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
3: Mają wiele rzeczy związanych z oknami, produkują rolety, moskitiery, plisty na wymiar już w 3 dni robocze.
2: A gdzie mogę ich znaleźć?
3: We Włocławku, naprzeciw Skarbca Fajansu, w Płomianach, telefon 509 414 481 lub 509 414 482.
4: Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego Skępe, Aleja 1 maja 45. Codziennie od 9 do 17.
5: Zdobyłem dowody na oszczędzanie wody. Zaufałem fachowcom ze Świata Wody. Świat Wody to nowoczesne systemy dostarczania wody. Od ponad 20 lat nasi specjaliści służą fachowym doradztwem i oferują usługi w zakresie sprzedaży pomp i hydroforów, wiercenia studni głębinowych i abisynek, uzdatniania wody pitnej i technicznej oraz montażu i serwisu systemów nawadniających i odwadniających. Ulica Wiejska 5, telefon 411-9303. Teraz mam powody. Wybieram Świat Wody.
6: Drukarnia Marfix. Drukujemy wszystko oprócz pieniędzy, a druk cyfrowy od ręki. Włocławek, ulica Ptasia 3, telefon 54 233 88 88. Drukarnia Marfix. To dobry wybór. Drukarnia Marfix. To najwyższa jakość. Drukarnia Marfix. Oszczędzasz pieniądze.
7: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem Trafika jest Autokurek. Skup i kasacja aut. www.automyślnikkurek.pl.
1: Sponsorem Trafika jest Specpart. Twój sklep z akumulatorami. Ulica Kaliska 61. Telefon 888 725 246.
2: Informacje dla kierowców.
3: Na zegarach godzina 6.40, a my sprawdzamy, co słychać na drogach w regionie. Na początek Lipno, tu na razie spokojnie. Podobna sytuacja w Aleksandrowie, też w Radziejowie bez większych utrudnień. Włocławek, tu też ten szczyt dopiero przed nami, ale oczywiście poczekamy na moście marszałka Rydza Śmigłego, też na Lipnowskiej, na Grodzkiej. Delikatnie trzeba się uzbroić w cierpliwość też. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi. Wszystkich kierowców bardzo serdecznie pozdrawiamy, życzymy szerokości, przyczepności. Jedźcie ostrożnie, drodzy kierowcy.
0: Sponsorem Trafika jest Autokurek. Skup i kasacja aut. www.automyślnikkurek.pl.
1: Sponsorem Trafika jest Specpart. Twój sklep z akumulatorami. Ulica Kaliska 61. Telefon 888 725 246.

0: Reklama. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: Zawsze tankują na stacjach Petroman, uznanego na Kujawach dystrybutora paliw Lotos i Orlen. Atrakcyjne ceny hurtowe. Zadzwoń 608 340 824. A przeglądy i naprawy samochodów? Koniecznie w sprawdzonej okręgowej stacji kontroli pojazdów w Lubrańcu. Parcele 55. Zadzwoń 600 295 291.
2: Petroman zachęca do korzystania z nowoczesnych myjni w Pikutkowie, w Lubrańcu, Izbicy, Piotrkowie Kujawskim oraz Chodczu. Petroman, firma z 30-letnim doświadczeniem gwarantującym usługi najwyższej jakości.
3: Zapraszamy do sklepów firmowych Koniarek w Krośniewicach, Kutnie, Gostyninie, Gombinie, Żychlinie, Włocławku, Lipnie, Koziej Górze oraz Łowiczu. W sprzedaży oferujemy wędzonki i kiełbasy z własnej masarni, mięso wieprzowe i wołowe od polskich hodowców oraz drób. W tym tygodniu w promocji mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów za 7,49. Boczek wieprzowy ze skórą bez żeber za jedyne 16,99 za kilo. Karkówka wieprzowa bez kości tylko 19,99 za kilogram. A żeberka wieprzowe schabowe w supercenie 15,49. Sklepy firmowe Koniarek zapraszają na zakupy.
4: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradex od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradex, Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 10968 726 10968. Paradex. Energia, której możesz zaufać.
5: Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Poltarex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel, kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54 288 26 54 Lipno, ulica Górna 28 8B. Ciepło, które nie zawodzi.
6: Zanurz się w królestwie hurtowni spożywczej DIK 2000. Odkryj setki wysokiej jakości produktów spożywczych oraz chemię gospodarczą. Gwarantujemy niesamowicie niskie ceny, które sprawią, że Twoje portfele będą pełne. Dołącz do setek zadowolonych klientów i przekonaj się sam. Hurtownia spożywcza DIK 2000. Zaprasza od 5 do 18, w soboty od 6 do 13. Włocławek, Chopina 6.
0: I po reklamie.

A to już Sir Elton John i Goodbye Yellow Brick Road na antenie Radia Hit. Za 4 minuty godzina 7. O 7 oczywiście wiadomości z kraju i ze świata, na które was bardzo serdecznie zapraszam. Po prostu musicie zostać razem z nami, a my już teraz wracamy do naszego porannego grania.

0: Dwa obce drony z nad Rosji rozbiły się na terenie Łotwy. Na ewakuację gotowi są mieszkańcy okolic pożaru na Roztoczu. Angielski rozszerzony, dwujęzyczny i historia muzyki to dzisiejsze tematy egzaminów maturalnych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów, Balwi, Lucyn i Rezekne, otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do mieszkańców o poszukanie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. A właśnie teraz mają ruszyć kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Mieszkańcy i strażacy cały czas czekają tam na deszcz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pożar objął już około 400 hektarów lasów. Anna Gmiterek-Zabłocka zbiera informacje.
1: Do Puszczy Solskiej, bo tak nazywa się obszar, na którym doszło do pożaru, jadą kolejne ekipy strażaków. Chodzi m.in. o podmianę tych, którzy pracowali w nocy. Na miejscu są już grupy z Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, Małopolski czy Wielkopolski. W nocy był nieco mniejszy wiatr, ale dziś znowu ma silniej wiać. Minister Marcin Kierwiński.
2: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń służb.
1: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
3: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
4: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy posłuszni.
1: Maseczki wróciły do łask.
4: No niestety trzeba.
1: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne Black Hawki.
0: Pożar na Roztoczu gaszą strażacy z województw Lubelskiego, Świętokrzyskiego, Małopolskiego, Łódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podkarpackiego i Wielkopolskiego. Synoptycy pocieszają, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
5: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
0: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian w ratach kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła. Ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
6: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
0: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Zakończyła się seria trzech obowiązkowych egzaminów maturalnych, ale sesja maturzystów trwa. Dziś ich część przystąpi do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemne z historii muzyki. Aby zdać maturę, zdający musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia.
7: To są wiadomości Radia Hit.
8: Łukasz Derucki, serdecznie zapraszam. W ubiegły piątek, 1 maja, w Publicznej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Lipnie odbył się koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia z okazji powiatowych obchodów Narodowego Święta 3 maja. O istocie konstytucji mówiła wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Baranowska.
9: Ta konstytucja dała takie podwaliny naszym obywatelom pod przepisy, zasady takiego nowoczesnego państwa. Wprowadziła to, że mieszczanie mogli być również brać udział w życiu politycznym, brała w ochronę prawa chłopów i dla nas, jako dla obywateli naszego kraju, to była taka jedna z najnowocześniejszych, pierwszych takich ustaw, które wprowadzały nas w takie nowoczesne państwo.
10: Radio Hit. Twoje źródło informacji.
8: O inwestycjach związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną rozmawialiśmy z wójtem gminy Boniewo, Markiem Klimkiewiczem.
11: W tej chwili najwięcej czasu i w ogóle najbardziej poświęcamy inwestycjom związanym z gospodarką wodno-kanalizacyjną, a szczególnie z zaopatrzeniem w wodę. No tak się składa, że rzeczywiście nasz cały teren, także w szczególności chyba też gmina Boniewo, jest rokrocznie dotykana skutkami suszy. Ta susza się pogłębia i zaczynaliśmy już odczuwać to właśnie w zaopatrzeniu w wodę. Wody nie brakowało dla naszych mieszkańców, ale były takie okresy, szczególnie latem, kiedy rzeczywiście ten pobór był tak duży, że rzeczywiście ocieraliśmy się o takie granice wytrzymałości naszych urządzeń. Stąd też podjęte decyzje już w tamtym roku, żeby rzeczywiście rozbudować cały ten system o kolejny zbiornik i to już się dzieje, bo w tej chwili jesteśmy w trakcie już inwestycji na stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym, ale także kolejne dwie studnie głębinowe, tak żeby rzeczywiście tej wody mieć wręcz w nadmiarze na szczególnie te suche okresy.
12: Miasto bliżej mieszkańców.
8: I na koniec Urząd Miasta Włocławek informuje. W dniu 8 maja ulicami Miasta Włocławek przejdzie Parada Szumana. W paradzie weźmie udział 30 włocławskich placówek oświatowych reprezentujących swoim strojem kraje europejskie. Korowód parady wyruszy o godzinie 9.30 z Orlika przy ZST, przejdzie bulwarami w kierunku Starego Rynku. Korowód poprowadzą władze Miasta Włocławek, orkiestra zespołu szkół samochodowych oraz uczniowie tej szkoły reprezentujący Polskę. Zakończenie wydarzenia planowane jest około godziny 11.30.
12: Radio HIT. Twoje źródło informacji.
13: Sponsorem pogody jest Zakład Wylęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
14: No i sprawdzamy, co słychać w pogodzie we Włocławku i całym regionie na termometrach. Na razie 8 stopni Celsjusza, ciśnienie 1010 hektopaskali, wiatr wieje z prędkością około 15 km na godzinę, a jakość powietrza w regionie na razie bardzo dobra. Przez niemal cały dzień towarzyszyć nam będą chmury i z tych chmur możliwe opady deszczu.
15: Pogoda.
13: Sponsorem pogody jest Zakład Wylęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.

0: Reklama. OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Wjedź w nowy rok za kierownicą nowego MG. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topólka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topólka. Topólka 127. Telefon 536 080808.
2: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
3: Pierwsza komunia już wkrótce. Szukasz wyjątkowego prezentu? Jubiler Romankiewicz zaprasza do naszych salonów w Oszą i Kauflandzie we Włocławku. W ofercie łańcuszki, medaliki i inne pamiątki komunijne w złocie i srebrze. Teraz w atrakcyjnych cenach. Przy zakupie kompletu łańcuszek z medalikiem rabaty nawet do 23%. A dla przyszłych nowożeńców obrączki ślubne z 20% rabatem i grawerem gratis. Oferujemy także profesjonalne usługi jubilerskie. Odwiedź nas w Oszą i Kauflandzie. Jubiler Romankiewicz. Złote chwile w najlepszej cenie.
4: Od klasycznej mechaniki do nowoczesnej agrotroniki. W Starym Brześciu uczymy, jak połączyć tradycję z nowoczesnością.
5: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to miejsce, gdzie pasja spotyka się z zawodem.
4: Marzysz o pracy z końmi? Zostań technikiem hodowcą koni. Jeśli wolisz ratować i opiekować się zwierzętami, technik weterynarii czeka właśnie na Ciebie.
5: Gotujesz jak szef kuchni? Technik żywienia i usług gastronomicznych rozwinie Twój talent. Albo wybierz technika rolnika z elementami pożarnictwa, nauka i przyszłość w jednym.
4: Kręci Cię nowoczesna technologia? Mechanizacja rolnictwa i agrotronika to kierunek dla Ciebie. Albo postaw na zieloną energię jako technik urządzeń energetyki odnawialnej.
5: Jeśli wolisz naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, to zapraszamy na kierunki piekarz, kucharz lub mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych.
4: Zacznij swoją przyszłość już dziś.
5: Zespół Szkół w Starym Brześciu. Więcej niż szkoła. www.starybrześć.pl.
6: Majster, zrobisz mi dach?
7: Się dogadamy, to się zrobi.
6: Dogadamy, tylko doradź mi, gdzie najlepiej kupić materiały?
7: No inwestor, w firmie Jarecki, Świat Blachy. Mają tam blachodachówkę w promocyjnej cenie i dokładają obróbki i transport gratis. Blachy trapezowe i akcesoria dachowe.
8: Hurtownia Jarecki, Włocławek, ulica Toruńska 196. Telefon 606 255 495. Nasza blacha, idealna, trwała, na twój dach, doskonała.
9: Pora na remont łazienki, idę na zakupy. Buszuję po tysiącach metrów kwadratowych na taniapłytka.pl.
10: A ja wolę sklep stacjonarny. Nie ma to jak zobaczyć, dotknąć.
9: A który sklep wybierasz?
10: Ten sam.
9: Setki wzorów płytek dostępnych od ręki.
10: We Włocławku. Toruńska 147.
9: I na taniapłytka.pl.
0: I po reklamie.

0: Muzyczna bitwa w Radiu Hit.
1: Czas rozpocząć naszą muzyczną bitwę. Smokey O'Carroll.

Stevie Wonder, Part-Time Lover. Skoro znamy już utwory, które dziś powalczą o wasze głosy, pozostało mi tylko zaprosić was na głosowanie, które trwa na naszym fanpage'u na Facebooku Radio Hit Wocławek, a czas na to, by wybrać utwór, który stanie się hitem dnia na antenie Radio Hit. Macie do godziny 18. Muzyczna bitwa w Radio Hit.

0: Otwartego ogrodu zewnętrznego Mrówki we Włocławku, ulica Łęgska 16. Od roślin ogrodowych przez podłoża, aż po donice i rośliny domowe. Nawozy, środki ochrony i akcesoria. Wszystko w jednym miejscu. Twój ogród zaczyna się tutaj. Mrówka Włocławek, Łęgska 16.
1: Od morza do Tatr, w Mrówce to wszystko mam.
0: Halo Włocławek. Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz 801-402-403. Powtarzam, 801-402-403. Mark Gaz, Włocławek, gotuje z nami.
2: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
3: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
4: Zaproszenie na targi. Tu znajdziesz tysiące klientów w jeden weekend. Postaw na Zarzeczewo. To miejsce, gdzie bije serce kujawskiego rolnictwa i ogrodnictwa. 45 dni otwartych drzwi. Targi rolno-ogrodnicze to największa biznesowa scena regionu. Zapraszamy producentów i sprzedawców maszyn rolniczych, narzędzi, nowoczesnych technologii, szkółkarzy oraz branż pokrewnych. Wykorzystaj bezpośredni kontakt z klientami i urokliwą lokalizację nad Zalewem Włocławskim. Zarezerwuj stoisko w promocyjnej cenie tylko do końca kwietnia. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Oddział w Zarzeczewie. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl. Zarzeczewo. Tu rośnie twój zysk.
5: Bo miłość jest piękna.
6: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
7: Jedno miejsce, maksymalny efekt, minimalny koszt. Auto Aquapark we Włocławku, Farbanka 1. Płać aplikacją Bubble Pay. Za każde wydane 5 zł masz aż 6 zł do wykorzystania, czyli bonus 20%. A na koniec miesiąca wygodna faktura zbiorcza. 7 programów mycia, aktywna piana, wosk na gorąco, osmoza i efekt, który robi wrażenie. Myjnia czynna całą dobę. Pobierz Bubble Pay i korzystaj. Auto Aquapark. Czysto, szybko i najtaniej w mieście.
8: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.
1: Informacje dla kierowców.
2: Na zegarach godzina 7.40, a my sprawdzamy, co też słychać na drogach w naszym regionie. Na początek Lipno, tu chwilę postoimy obecnie na ulicach Mickiewicza oraz na 3 maja. Jedziemy dalej, czas na Aleksandrów Kujawski, tu więcej samochodów na Wojska Polskiego, na Dworcowej, też na ulicy Przemysłowej chwilę możemy postać. W Radziejowie natomiast samochodów przybywa obecnie na ulicy Brzeskiej oraz na Objezdnej. I na zakończenie naszego przeglądu dróg Włocławek. Tu więcej samochodów oczywiście na Lipnowskiej, Grodzkiej, na moście Marszałka Rydza-Śmigłego, ale też z drugiej strony patrzymy. No i oczywiście na tamie też ta cierpliwość będzie wskazana. Gdzie jeszcze stracimy trochę czasu właśnie, jeżeli chodzi o dojazd? No na przykład też na Kaliskiej, też na Wiejskiej. Chwilę możemy poczekać na ulicy Wroniej, na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na Wienieckiej, na Kapitulnej, na Okrężnej. Wszystkich kierowców oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiamy, życzymy szerokości, przyczepności. Jedźcie ostrożnie, drodzy kierowcy.
0: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.

0: Reklama. Zapraszamy do sklepów firmowych Koniarek w Krośniewicach, Kutnie, Gostyninie, Gombinie, Żychlinie, Włocławku, Lipnie, Koziej Górze oraz Łowiczu. W sprzedaży oferujemy wędzonki i kiełbasy z własnej masarni, mięso wieprzowe i wołowe od polskich hodowców oraz drób. W tym tygodniu w promocji mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów za 7,49. Boczek wieprzowy ze skórą bez żeber za jedyne 16,99 za kilo. Karkówka wieprzowa bez kości tylko 19,99 za kilogram, a żeberka wieprzowe schabowe w supercenie 15,49. Sklepy firmowe Koniarek zapraszają na zakupy.
1: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
2: Kochanie, pamiętasz jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
3: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja u Jacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja u Jacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
4: Masz coś wyjątkowego, a może szukasz perełek z duszą? Pchli Targ w Lipnie wraca. Już 17 maja w niedzielę od 8 do 13 plac przy nowym centrum Lipna. Znajdziesz tu wszystko. Od staroci i rękodzieła po rzeczy z historią i okazje nie do powtórzenia. Wstęp wolny. Chcesz wystawić swoje skarby? Zadzwoń 531 982 495. Pchli Targ w Lipnie. Tu każda rzecz ma swoją historię.
5: Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
6: Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe, lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt, sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
0: I po reklamie.

Relax, Take It Easy w Radiu Hit. Za dwie minuty godzina ósma. O ósmej oczywiście najświeższe wydanie wiadomości z kraju i ze świata, na które bardzo serdecznie Was zapraszam. Musicie zostać razem z nami.

0: Minęła 8:00, czas na wiadomości w Radiu Hit.
1: Ewakuację z Kijowa radzi dyplomatom Rosja w odpowiednim czasie. Obce drony z nad Rosji na Łotwie, jeden uderzył w skład ropy naftowej. Zwrot w pogodzie, są ostrzeżenia przed burzami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie MSZ apeluje do zagranicznych dyplomatów, by ewakuowali się z Kijowa we właściwym czasie. Rosjanie wysłali notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie. Moskwa zapowiada ataki odwetowe na Kijów, jeśli Ukraina zakłóci obchody rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, które mają odbyć się w sobotę 9 maja w Moskwie. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało, że w przypadku zakłóceń siły rosyjskie dokonają zmasowanego ataku na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy. A tymczasem z Rosji na Łotwę wleciały obce drony, a dwa z nich rozbiły się. Informacje pochodzą od łotewskich sił zbrojnych. Jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 kilometrów od granicy z Rosją. Na miejscu jest policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Do ataku doszło po godzinie 2:00 czasu polskiego. Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, zalecając pozostanie w domach i zamknięcie okien. Wracamy do kraju. Blisko 4 godziny trwała debata w Senacie dotycząca zonda krypto. Senatorowie mieli mnóstwo pytań, ale nie dostali żadnych konkretnych odpowiedzi. Zamiast ministra Żurka czy Siemoniaka pojawili się ich zastępcy. Na razie nie wiadomo, jaki majątek śledczym udało się zamrozić na poczet zobowiązań dla poszkodowanych, mówili wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha oraz senator PiS Marek Pęk.
2: Nie mam informacji co do kwoty zabezpieczonej na rzecz ewentualnie zabezpieczenia roszczeń osób pokrzywdzonych.
3: Tutaj niewiele się możemy jakoś od pana dowiedzieć. Troszeczkę jest mi przykro, że zlekceważyliście państwo. Ta debata to jest taka troszeczkę debata o niczym.
1: Odpowiedź na większość pytań wymagała dodatkowych informacji albo jest objęta tajemnicą śledztwa, dlatego część senatorów apeluje o powołanie komisji śledczej. Premier Donald Tusk jest dziś w Rzymie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch. W Rzymie jest też dziś szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, a także Peter Madziar, przyszły premier Węgier. O poranku mają zostać wznowione działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Lasy Państwowe przekazały informację, że w akcję gaśniczą w puszczy zaangażowanych było wczoraj po 6 dromaderów i śmigłowców. Akcję mocno przeżywają mieszkańcy.
4: No tak, ja go nie widziałem jeszcze. Coś okrutnego.
5: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
6: Bardzo sucho jest, bardzo sucho, no i deszczu nie ma.
7: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia, w ogóle nic nie pada.
1: A dziś nad Polską spodziewany jest deszcz, a także miejscowo burze. IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą, w tym burzami w południowo-zachodniej części kraju. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali wydane dla 5 województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo dla świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 4 w nocy.
8: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Wiemy, kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do Arsenalu dołączyło broniące tytułu PSG. Paryżanie dobrze będą wspominać stadion w Monachium. Rok temu to tam zdobyli tytuł. Wczoraj za to, remisując 1-1 z Bayernem, zapewnili sobie awans do finału rozgrywek, bo w pierwszym meczu wygrali 5-4. Mecz ułożył się już po trzeciej minucie, gdy do siatki trafił Osman Dembele, mówił trener Paryżan Luis Enrique.
9: Po zdobyciu gola byliśmy spokojniejsi niż zwykle w tego typu meczach. Bayern jednak dał z siebie wszystko, nieustannie atakował, co było bardzo trudne.
8: Bayern próbował i w końcu dopiął swego, ale gol Harry'ego Kane'a zdobyty w doliczonym czasie gry dał tylko remis. Mieliśmy zbyt mało czasu, by po bramce zmienić wynik dwóch meczów, mówił trener Bayernu Vincent Kompany.
9: Albo oni bronili się znakomicie, albo my mogliśmy spisać się nieco lepiej. Ostatecznie jednak o wyniku meczu zadecydowały detale, więc mimo wszystko były to wspaniałe pojedynki.
8: PSG tym samym może stać się drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu zdobyła Puchar Ligi Mistrzów. A dziś poznamy także finalistów pozostałych europejskich pucharów zarówno w Lidze Europy, jak i Lidze Konferencji. Wśród półfinalistów nie brakuje wątków polskich. Matty Cash i jego Aston Villa ma do odrobienia jedną bramkę w angielskim starciu o finał Ligi Europy z Nottingham Forest. W podobnym położeniu jest Maxi Ojedele. Gra gracz reprezentujący Racing Club de Strasbourg stanie naprzeciwko Rayo Vallecano w półfinale Ligi Konferencji. Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego zajął się sprawą niewypłacenia nagród obiecanych przez firmę Zonda Krypto, byłego już sponsora głównego PKOL-u. Czekają na nie Władimir Semiruni, który w Mediolanie zdobył srebrny medal, oraz jego trener Roland Cieślak. Związek zapowiada pomoc prawną i współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim, bo skoczkowie i trener są w tej samej sytuacji.
10: Sponsorem audycji jest nowa stacja paliw należąca do programu Paliwa Bak w Starym Brześciu Kujawskim. Wjazd od ulicy Kolejowej.
0: No i sprawdźmy, co słychać w pogodzie we Włocławku i całym regionie. Na termometrach 8 stopni Celsjusza, maksymalnie dziś na termometrach zobaczymy do 12-13 stopni. Ciśnienie 1010 hektopaskali, a wiatr wieje z prędkością około 15 km na godzinę. Jakość powietrza w regionie na razie bardzo dobra. Dużo chmur i z tych chmur dziś możliwe opady deszczu.
10: Sponsorem audycji jest nowa stacja paliw należąca do programu Paliwa Bak w Starym Brześciu Kujawskim. Wjazd od ulicy Kolejowej.

0: Reklama. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: Twoja kuchnia straszy starymi meblami? Czas na metamorfozę! Sklep meblowy Heban we Włocławku zaprasza. Projektujemy kuchnię na wymiar. Przyjedziemy, zrobimy bezpłatny pomiar, doradzimy i stworzymy projekt twojej wymarzonej kuchni. Nie chcesz czekać, mamy też meble dostępne od ręki. Kuchnie, meble pokojowe, młodzieżowe, szafy, stoły i krzesła. I najlepsze, meble możesz dostać już skręcone. Sklep meblowy Heban, Włocławek, ulica Zielna 37.
2: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
3: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
4: Zapraszamy do firmy Autokurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Autokurek. Zadzwoń 600 600 382. Autokurek. Skup i kasacja aut.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek zaprasza do sklepów firmowych w Lipnie i we Wrocławku. Od czwartku do soboty czas na smakowity weekend. Kiełbasa z czosnkiem niedźwiedzim 21,49 za kilo. Szynka kopcona 32,49. Żeber wieprzowe schabowe 15,49. Smaczny weekend zaczyna się u Koniarka.
7: Restauracja Teatralna zaprasza w każdy piątek na taneczny wieczór z DJ-em. Startujemy o godzinie 19:00.

Dawid Podsiadło i Nie ma fal. 17 minut po godzinie 8 już na naszych radiowych zegarach. Teraz kilka słów o Dniu Dziecka. Ktoś powie, a jeszcze dużo czasu przecież do tego dnia zostało, ale już teraz ważna informacja się pojawiła właśnie z okazji Dnia Dziecka. Centrum Kultury Browar B ponownie zaprosi najmłodszych mieszkańców Włocławka na wyjątkowe świętowanie pełne radości i atrakcji, które odbędzie się na malowniczych bulwarach. W programie nie zabraknie animacji, zabaw, też wydarzeń, które umilą ten szczególny dzień całym rodzinom, a jednym z ważniejszych punktów będzie charytatywna giełda zabawek. To doskonała okazja, by dać drugie życie zabawkom, książkom czy grą planszowym. Osoby zainteresowane udziałem mogą do 29 maja i jeszcze przez te 3 tygodnie przynosić zabawki, książki oraz gry planszowe. Oczywiście tu zaznaczone, aby te wcześniej wymienione przedmioty były w dobrym stanie, do Centrum Kultury Browar B. Ze względu na organizację zbiórki, organizatorzy proszą o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 54 427 02 36 54 427 02 36, a zebrane przedmioty trafią do puli upominków przygotowanych na wielki finał, który odbędzie się oczywiście 1 czerwca na bulwarach. Taka oto informacja z Centrum Kultury Browar B. Do 29 maja można przynosić czy to zabawki, czy to właśnie jakieś książki dla dzieci, czy to też i gry, tylko że zaznaczone tu przez organizatorów, aby wszystko było w dobrym stanie. Do Centrum Kultury Browar B te wcześniej wspomniane przedmioty zanosimy. 19 minut po 8 na zegarach wracamy do porannego grania w Radio Hit.

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz, a może dopiero planujesz inwestycje? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Wybierz RT But z Hocenia. Teraz w atrakcyjnych cenach. Tynki silikonowe i farby klej. Kostka brukowa Brook Body Camal. Kamień dekoracyjny oraz ogrodzenia panelowe. W stałej ofercie także węgiel, groszek i drewno opałowe. RT But, Hoceń, ulica Jarzębinowa 1. Telefon 783 705 397. RT But. Wszystko dla Twojej budowy w jednym miejscu.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Dlaczego zdecydowała się Pani na zakup okien w Europlaście?
8: Dowiedziałam się, że mają produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
7: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
8: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
7: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
8: Mają wiele rzeczy związanych z oknami, produkują rolety, moskitiery, plisy na wymiar już w 3 dni robocze.
7: A gdzie mogę ich znaleźć?
8: We Włocławku, naprzeciw Skarbca Fajansu, w Płomianach, telefon 509 414 481 lub 509 414 482.
9: Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego Skępe, Aleja 1 Maja 45. Codziennie od 9 do 17.
10: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
11: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
12: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka. Tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605 662 505.
0: I po reklamie.
17: Let's go, girls.

A na zegarach już 8:38. Witamy i pozdrawiamy tych, którzy do nas dołączyli od samego rana, spędzają z nami ten czas. No dziś dość pochmurny dzień, deszczowy i miejmy nadzieję, że deszczowy, tego deszczu w naszym regionie również potrzeba. Kolejna informacja, ruszyła druga edycja projektu ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Urząd Miasta zaprasza wszystkie osoby w wieku senioralnym do wzięcia udziału w drugiej edycji tego projektu. Decyzja o kontynuacji inicjatywy została podjęta w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego na rok 2026. Ogólnodostępne grupowe zajęcia skierowane są do wszystkich włocławskich seniorów. Zapewniają liczne korzyści dla zdrowia i samopoczucia. Prowadzone są oczywiście przez wykwalifikowanych instruktorów i obejmują m.in. gimnastykę, aquaerobik, jogę oraz pilates. Odbywają się na terenie 4 szkół podstawowych zlokalizowanych na osiedlach Południe, Śródmieście, Michelin i Kazimierza Wielkiego. Na dziś w projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, ale liczba miejsc, też dodajmy, jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową. Ja za chwilę, za moment ten adres podam, więc warto zaopatrzyć się w coś do pisania. damian.si2@zsp1.pl. W ćwiczeniach mogą uczestniczyć wyłącznie wcześniej zapisani seniorzy. Jeszcze raz powtórzę adres mailowy, jeżeli chodzi o zapisy: damian.si2@zsp1.pl. Na zegarach godzina 8:40. Wracamy do porannego grania.

0: Radio Hit. Muzyka, której słuchasz.
1: Na zegarach 8:47. Kolejna informacja z naszego regionu. Tu o paradzie Szumana tym razem. Otóż w związku z egzaminami maturalnymi w Zespole Szkół Chemicznych, w Zespole Szkół Technicznych i LMK następuje zmiana miejsca zbiórki do parady Szumana o godzinie 9:15. Zbiórka przy pomniku ludziom pracy na bulwarach i 8 maja, czyli już jutro, ulicami Włocławka przyjdzie parada Szumana. W paradzie weźmie udział 30 włocławskich placówek oświatowych reprezentujących swoim strojem kraje europejskie. Korowód parady wyruszy o godzinie 9:30, przejdzie bulwarami w kierunku Starego Rynku. Korowód poprowadzą władze miasta, orkiestra zespołu szkół samochodowych oraz uczniowie tej szkoły reprezentujący Polskę. Zakończenie wydarzenia planuje się około godziny 11:30. Organizatorzy zapraszają do udziału w tym radosnym happeningu prezentującym wielokulturowość państw europejskich. 12 minut do 9:00 na zegarach. Sing, sing, Maryla Rodowicz już teraz w Radiu Hit.

0: Reklama.
1: Planujesz dach? Nie czekaj tygodniami na materiał. Firma M-Dach z Zalesia obok Chotcza oferuje blachy modułowe, trapezowe w pierwszym i drugim gatunku, w dużych ilościach, dostępne od ręki. Blachodachówki w dużych stanach magazynowych. U nas także więźby dachowe, rynny, podbitki, stal, opał, materiały budowlane oraz ogrodzenia panelowe. Dach od ręki tylko w M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. M-Dach. Stawiamy na solidność. Budujemy przyszłość.
2: Drukarnia Marfix. Drukujemy wszystko oprócz pieniędzy. Druk cyfrowy od ręki. Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 88 88. Drukarnia Marfix. To dobry wybór. Drukarnia Marfix. To najwyższa jakość. Drukarnia Marfix. Oszczędzasz pieniądze.
3: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Włocławek, Toruńska 121.
4: Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Wirgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Wirgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Wirgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Wirgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Marzysz o nowym wnętrzu? W Komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na Ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz wymarzona kuchnia taniej do minus 30%. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
0: I po reklamie.

A to już Agnieszka Chylińska i nie mogę cię zapomnieć. Za 2 minuty, godzina 9:00, o 9:00 wiadomości z kraju i ze świata. Zostańcie razem z nami. Słyszę twój

0: 9:00, czas na wiadomości.
1: Żywioł opanowany, ale wciąż niebezpieczny, trwa gaszenie Puszczy Solskiej. Burze nad Polską ostrzeżenia zaczną obowiązywać po południu. Naturalne kosiarki, czyli owce, zatrudniło miasto Katowice. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków.
2: Sytuacja jest trudna, chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony.
1: Mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który cały czas jest na miejscu akcji w sztabie kryzysowym. Mieszkańcy nie kryją obaw. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabocka.
3: Ogromna chmura dymu.
4: Ogromna. No tak jak go nie widziałem. Coś okrutnego.
5: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
6: Wszystko górą przechodziło na kolejne...
3: Błyskawicznie.
6: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
7: Bardzo sucho jest, bardzo sucho, no i deszczu nie ma.
8: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia, w ogóle nic nie pada.
1: W okolicy pożaru leży miasto Józefów. Mieszkańcy są przygotowani do ewentualnej ewakuacji, jeśli taka potrzeba zajdzie. A IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Te dziś po południu mogą wystąpić w 5 województwach na terenie lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo na terenie świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 14. Szpital dostał karę za leczenie syna senatora poza kolejką pacjentów. Placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary, jaką nałożył na nią Narodowy Fundusz Zdrowia. To po aferze z przyjęciem poza kolejnością syna polityka Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła, że szpital nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki. Błażej Kulesza.
9: Ponad 130-tysięczna kara to efekt kontroli, która tylko potwierdziła, że jedyni lekarze na oddziałach chirurgii i anestezjologii, zamiast troszczyć się o pacjentów, uczestniczyli w zabiegu syna senatora Lenca. Mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
10: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej.
9: Placówka od kary może się odwołać, ale wnioski z prowadzonej wewnętrznej kontroli są zbieżne z tą zleconą przez fundusz, mówi Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
11: Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu potrąci sobie to z naszych kontraktów.
9: Pełen raport z wewnętrznej kontroli szpital ma zaprezentować w przyszłym tygodniu.
1: Na Łotwę wleciały obce drony z Rosji, a dwa z nich rozbiły się. Na miejscu są służby ratownicze. Według doniesień, jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Płacą im za to, że w trakcie pracy jedzą, piją, odpoczywają i znów jedzą. Taką ekipę do koszenia zieleni zatrudniły Katowice. Miasto zatrudniło stado owiec kameruńskich. Do koszenia w tym sezonie wyskubią, przemielą i będą nawoziły w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych, mówi Michał Mendela z ratuszy.
12: Podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic, który odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, ogradzając ją. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie wody.
1: Wynagrodzenie owce mają wypłacane w naturze, czyli dostają to, co zjedzą.
13: To są wiadomości Radia Hit.
14: Rafał Wiliński, serdecznie zapraszam. Przed nami kolejna akcja profilaktyczna Zadbaj o swoje zdrowie. Biała sobota w gminie Wielkie.
15: Na początku maja, bo 9 maja to będzie sobota, realizujemy kolejną edycję Białej Soboty, a więc dbamy również o zdrowie mieszkańców. Podczas tego wydarzenia mieszkańcy będą mogli skorzystać z pakietu darmowych badań, do czego serdecznie zachęcam.
16: Jak sam pan wspomniał, to kolejna edycja. Czy wcześniejsza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Wielgie?
15: Tak, zdecydowanie. Zastanawialiśmy się, jak w ogóle to zrealizować i jak przeprowadzić to wydarzenie, bo faktycznie zainteresowanie było spore. Mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze większe.
14: Mówił wójt gminy Wielgie Sławomir Sadowski.
17: Raport służb mundurowych.
14: Sezon rowerowy w pełni, więc policjanci znakują rowery. Przybywa oznakowanych rowerów na terenie powiatu radziejowskiego. Wszystko po to, by zabezpieczyć sprzęt przed złodziejami. W trakcie znakowania mundurowi promowali akcję skierowaną w szczególności do rowerzystów, jednośladem bezpiecznie do celu. Każdy sposób na dodatkowe zabezpieczenie jednośladu jest dobry. Znakowanie wykonano za pomocą specjalnego urządzenia engraver, nanosząc na ramę roweru numer identyfikacyjny. Każdy rower został również oznaczony specjalną nalepką, a właściwie właściciel otrzymał identyfikator rowerowy. W trakcie znakowania mundurowi mówili o akcji informacyjno-edukacyjnej Jednośladem Bezpiecznie do Celu. Głównym jej celem jest promowanie bezpiecznych zachowań użytkowników jednośladów. Policjanci każdorazowo zachęcają cyklistów do używania kasków rowerowych oraz elementów odblaskowych. Przypominamy, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 10 do 14 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie istnieje możliwość bezpłatnego oznakowania i zarejestrowania posiadanego roweru przez mieszkańców powiatu radziejowskiego.
3: Radio HIT. Twoje źródło informacji.
14: Trwają przygotowania do reformy systemu pomocy społecznej. O szczegółach na naszej antenie opowiedziała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Małgorzata Baranowska.
18: Ustawa o systemie pomocy społecznej nie była reformowana od ponad 20 lat, więc ta reforma jest stara, przestarzała. Nie jest dopasowana do dzisiejszych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, do osób senioralnych, do osób chorych, więc wymaga właśnie takiego dopasowania się rozwiązań do indywidualnych potrzeb właśnie osób, które korzystają właśnie z tego systemu. Tak jak pan redaktor wspomniał, ta reforma również ma być dopasowana pod względem zabezpieczenia dzieci. Do tej pory bardzo często było tak, że dzieci z niepełnosprawnościami, z różnymi schorzeniami były umieszczane właśnie w DPS-ach. Chcemy to zmienić. Oczywiście od razu uspokajam, ta reforma nie ma takiego zamiaru, że będziemy zamykać DPS-y. DPS-y były, są i będą i są one naprawdę bardzo potrzebne i bardzo cenne. Chcemy po prostu poprzez tę reformę jak gdyby doprowadzić do tego, żeby ten DPS był taką ostatnią deską ratunku dla tych osób i na tyle, na ile te osoby będą mogły i będą chciały, żeby stwarzać im takie warunki w ich miejscu zamieszkania, żeby po prostu oni mogli w tych własnych domach, w własnym środowisku żyć jak najdłużej. A jeżeli będzie już taka sytuacja, że osoba będzie wymagała całodobowej opieki, to wtedy dopiero będziemy umieszczać ich w DPS-ie.
19: Radio HIT. Twoje źródło informacji.
20: Pięknej aury życzy sponsor. Zakład Welęgu-Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
21: Sponsorem audycji jest Transrent. Wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518-761-458.
0: No i znów rzut oka na pogodę, 8 stopni Celsjusza na termometrach, dużo chmur na włocławskim niebie, z tych chmur dziś możliwe opady deszczu, ciśnienie 1010 hektopaskali, wiatr wieje z prędkością około 15 km na godzinę, a jakość powietrza w regionie na razie bardzo dobra.
20: Pięknej aury życzy sponsor. Zakład Welęgu-Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
21: Sponsorem audycji jest Transrent. Wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518-761-458.

0: Reklama. Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topólka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, faliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topólka. Topólka 127. Telefon 536 080808.
1: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
2: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi Cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień, pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. Atemoto, Włocławek, Toruńska 121A.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Havex. Ekologicznie i ekonomicznie. Jak żyć z ekologią w zgodzie? W Havexie chętnie Państwu doradzimy, w ekologię wprowadzimy. Havex zrealizuje dla Ciebie kompleksowo kotłownię gazową oraz instalację centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. W ofercie pompy ciepła, kotły na pelet klasy 5 oraz zmiękczacze wody. Havex. Włocławek, Toruńska 104 zaprasza.
6: Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Kompleks Car kupi auta ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Kompleks Car. Polska firma. Płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Kompleks Car. Decyzja dziś, pieniądze od ręki.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Majster, zrobisz mi dach?
9: Się dogadamy, to się zrobi.
8: Dogadamy, tylko doradź mi, gdzie najlepiej kupić materiały?
9: No inwestor, w firmie Jarecki, Świat Blachy. Mają tam blachodachówkę w promocyjnej cenie i dokładają obróbki i transport gratis. Blachy trapezowe i akcesoria dachowe.
10: Hurtownia Jarecki, Włocławek, ulica Toruńska 196. Telefon 606 255 495. Nasza blacha, idealna, trwała, na twój dach, doskonała.
0: I po reklamie.

Muzyczna bitwa w Radiu Hit. Powracamy do muzycznej bitwy. Smokey O'Carroll. Stevie Wonder, Part-Time Lover. Skoro znamy już utwory, które dziś powalczą o wasze głosy, pozostało mi tylko zaprosić was na głosowanie, które trwa na naszym fanpage'u na Facebooku Radio Hit Wrocławek, a czas na to, by wybrać utwór, który stanie się hitem dnia na antenie Radio Hit, macie do godziny 18. Muzyczna bitwa w Radio Hit.

Adrenalina. A to już pan Michał Szczygieł i adrenalina na zegarach 9:27, poranek z Radiem Hit i tu kolejna informacja o nowych stacjach w Loweru. Spółka Baza, która jest operatorem właśnie systemu roweru miejskiego, też uruchomiła kolejne stacje. Mieszkańcy Włocławka mogą zaparkować w Lowery w następujących lokalizacjach. Płocka przy MPC-u, Lipnowska to w okolicach granic miasta, Aleja Chopina na skrzyżowaniu z ulicą Cichą, też ulica Wieniecka, skrzyżowanie z Budowlanych, ulica Bauera koło Centrum Handlowego, na Wiejskiej koło Szkoły Muzycznej, na Dębowej pętla autobusowa Wiata, Aleja Jana Pawła II i skrzyżowanie ze Szkolną oraz przy skateparku na Alei Jana Pawła II. Więc taka oto informacja na temat włocławskiego roweru miejskiego. 28 minut po godzinie 9 na zegarach. Paweł Domagała, tymczasem w Radiu Hit.

0: Reklama. Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801-402-403. Powtarzam. 801-402-403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
1: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradeks od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradeks, Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 10968 726 10968. Paradeks. Energia, której możesz zaufać.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Polterex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54 288 26 54 Lipno, ulica Górna 20 8B. Ciepło, które nie zawodzi.
8: Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej, taras z naturalnych płyt kamiennych, ogród dopracowany w każdym detalu, skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
9: Marzysz o nowym wnętrzu? W Komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na Ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz montaż wybranych drzwi za 1 zł. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
10: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: I po reklamie.
11: Kwadrans?
12: Jolene, Jolene, Jolene.
11: Kwadrans? Kwadrans Teka. Zapraszam Łukasz Leszczyński.

serdecznie zapraszam na kolejne wydanie Kwadrans Teki, a dziś rok 1978, Gloria Gaynor i jej album zatytułowany Love Tracks.

I said yes na antenie Radia Hit. Dziś Gloria Gaynor i jej album z roku 1978 Love Tracks. Album słucha się no, bardzo pozytywnie, bardzo lekko, bardzo przyjemnie, no i nawet się nie czuję, kiedy no, mija ten czas, gdy przesłuchamy całość, bo to około 40 minut trwa ten album. Naprawdę można się świetnie bawić, a przecież też o to chodzi w muzyce, jeżeli chodzi o słuchanie płyt, no bo to też od tego jest ta audycja, od tego jest Kwadrans Teka, aby przypomnieć w tej dobie singlizacji, że są dobre albumy muzyczne, jak na przykład ten od Glory Gaynor i Love Tracks. No i teraz, mówiąc o tej płycie, trzeba zagrać jeden wyjątkowy utwór I Will Survive. No to jest piosenka bardzo popularna, no też napawająca takim optymizmem, prawda, że będzie dobrze. Ostatnio była taka płyta dość napawająca nadzieją, jeżeli chodzi o wcześniejszą Kwadrans Teka i Bruce'a Springsteena, a teraz też ten temat optymizmu będziemy kontynuować. I Will Survive, i ona ma bardzo ciekawą genezę. Ta piosenka, otóż Dino Fekaris to główny autor tego przeboju. No gdzieś tak w połowie lat 70. został zwolniony z jednego z wydawnictw. No już był taki podłamany, wiadomo, bezrobotny, podłamany. I gdzieś tam włączył telewizor, a tam akurat leciała piosenka, którą on napisał, tak? I wtedy wziął to za dobry omen, aż wskoczył podobno na łóżko, tak czytam, zaczął po tym łóżku skakać i mówił: I will survive, I will survive, I will survive. Będę żył jako autor piosenek, będzie dobrze. No i taka oto geneza tego utworu, z tym, że no to nie było tak łatwo, bo na początku szukano odpowiedniego artysty, odpowiedniej artystki, aby no, ten utwór wykonać. Pokazano go pani Glory, ona powiedziała: o, to może być hit, to może być hit. Wydawnictwo nie było aż tak bardzo przekonane, tak jak autorzy i Gloria Gaynor, ale no, potem okazało się, że jednak I Will Survive, no to okazał się hit, no i hit, który gości w rozgłośniach radiowych od prawie 50 lat, no właśnie, prawie 50 lat, no bo rok 1978 to data premiery właśnie i tego utworu, jak i całego albumu Love Tracks. No już teraz, już tak na zakończenie naszej kwadransteki, właśnie Gloria Gaynor i I Will Survive. Bardzo dziękuję za uwagę, a następna kwadransteka w przyszłym tygodniu.

0: Reklama.
1: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek zaprasza do sklepów firmowych w Lipnie i we Włocławku. Od czwartku do soboty czas na smakowity weekend. Kiełbasa z czosnkiem niedźwiedzim 21,49 za kilogram. Szynka kopcona 32,49. Żeberka wieprzowe schabowe 15,49 za kilo. Smakowity weekend zaczyna się u Koniarka.
2: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
3: Od 25 lat dostarczamy energię, na której możesz polegać. Markgaz, twój sprawdzony dostawca propanu. Propan najwyższej jakości, do domu, firmy, gospodarstwa. Szybka dostawa, świetne ceny, niezawodna obsługa. Zadzwoń 726 267 626 lub wejdź na markgaz.pl. Markgaz, 25 lat doświadczenia, które daje ciepło. Dzwoń 726 267 626.
4: Sprzedaje, naprawia, pracami zachwyca.
5: To?
4: Pracownia złotnicza Marka Kacprowicza.
5: Aha!
4: Gotówką, na raty, wszystko kupić możesz. Fachowa obsługa w wyborze pomoże.
5: O!
4: Obrączki, pierścionki, zegarki, łańcuszki.
5: Yeah!
4: Centrum Włocławka, ulica Kościuszki. Marka Kacprowicza, pracownia złotnicza. Jednych onieśmiela, innych znów zachwyca.
6: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIG we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
7: Z bonusem serwisem w zasięgu wzroku. Bonus serwis. Kasy fiskalne Postnet i Novitus. Komputery, programy Insert i inne. Bonus serwis. Monitoring, kamery, alarmy. To wszystko równa się bezpieczeństwo. A prawdziwe bezpieczeństwo zapewni bonus serwis. Sprzedaż i montaż. Włocławek, ulica Toruńska 85. Telefon
8: 606 300 074.
9: Kochanie, pamiętasz, jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
10: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja u Jacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja u Jacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
0: I po reklamie.

Traveling Wilburys i End of the Line na naszej antenie za 2 minuty, godzina 10:00, o 10:00 wiadomości z kraju i ze świata, na które serdecznie zapraszam. Musicie zostać razem z nami.

0: Na zegarach 10:00, czas na wiadomości w Radiu Hit.
1: Deszcz pomaga strażakom walczącym z pożarem Puszczy na Roztoczu. Uczelnie szykują się na maturzystów, którzy byli 6-latkami w szkole. Polska ma bezpośrednie połączenie z San Francisco. To nowość w ofercie lotu. Agnieszka Trojnowska-Bis. Ponad 600 ton wody wylali strażacy z nieba na palącą się Puszczę Solską. To dotychczasowe podsumowanie 2 dni walki z ogniem na Roztoczu. Śmigłowce i samoloty gaśnicze dotąd przeprowadziły około 500 zrzutów wody. Dziś akcje kontynuują. Sytuacja po nocy jest opanowana, ale na miejscu znów zaczyna wiać wiatr, co jest największym zagrożeniem. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński na porannym sztabie kryzysowym przekazał, jak to ujął, kilka optymistycznych informacji.
2: Sytuacja jak jest dość dynamiczna, ale zaczął padać deszcz. To będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Ustawienie linii obrony przez strażaków okazało się skuteczne.
1: Pożar w okolicy miejscowości Kozaki i Osuchy w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorkowe popołudnie. Drony, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji, poinformował łotewski minister obrony, który udał się na miejsce, gdzie spadły 2 bezzałogowce. Łotewska armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło, a Ukraina ma pełne prawo do obrony. W związku z nocnym incydentem poderwano myśliwce NATO, a na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak wcześniej informowaliśmy, 2 z kilku dronów rozbiły się, 1 z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, 40 kilometrów od granicy z Rosją. Wyższe uczelnie przygotowują się do tegorocznej rekordowej rekrutacji. Niektóre nie wykluczają zmiany punktacji. Wszystko dlatego, że w tym roku maturę zdaje ponad 400 tysięcy osób, prawie 2 razy więcej niż przed rokiem. Ben O'Connor.
3: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
4: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
5: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
3: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
6: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
3: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia 2 roczników. W 2014 roku do szkoły poszły 6-latki.
1: Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak na jednym poziomie nauczania znalazło się wówczas więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur. LOT robi kolejny krok za ocean. Polski przewoźnik zainaugurował właśnie bezpośrednie rejsy do San Francisco. Pierwszy lot w tamtym kierunku odbył się wczoraj z warszawskiego Okęcia. Nowa transatlantycka trasa przewoźnika będzie realizowana w sezonie letnim tego roku z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo. San Francisco to 6. miasto po Chicago, Nowym Jorku, New Yorku, Miami i Los Angeles, dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon mebli i dekoracji VOX, Włocławek Witosa 2, Galeria Millennium.
0: No, my sprawdzamy po raz kolejny, co też słychać w pogodzie we Włocławku i całym regionie. Na termometrach 9 stopni Celsjusza, ciśnienie 1010 hektopaskali, wiatr wieje z prędkością około 15 km na godzinę. Maksymalnie dziś na termometrach zobaczymy do 12-13 stopni. Niemal przez cały dzień towarzyszyć nam będą chmury, z tych chmur możliwe opady deszczu. Oby. Jakość powietrza w regionie na razie bardzo dobra.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon mebli i dekoracji VOX, Włocławek Witosa 2, Galeria Millennium.

0: Reklama. OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Wjedź w nowy rok za kierownicą nowego MG. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
2: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topulka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topulka. Topulka 127. Telefon 536 080808.
3: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
4: Zdobyłem dowody na oszczędzanie wody. Zaufałem fachowcom ze Świata Wody. Świat Wody to nowoczesne systemy dostarczania wody. Od ponad 20 lat nasi specjaliści służą fachowym doradztwem i oferują usługi w zakresie sprzedaży pomp i hydroforów, wiercenia studni głębinowych i abisynek, uzdatniania wody pitnej i technicznej oraz montażu i serwisu systemów nawadniających i odwadniających. Ulica Wiejska 5, telefon 411 93 03. Teraz mam powody. Wybieram Świat Wody.
5: Zapraszamy do firmy Auto Kurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Auto Kurek. Zadzwoń 600 600 382. Auto Kurek. Skup i kasacja aut.
6: Sezon już tuż, tuż, a Ty gotowy na pracę w polu? Z Markar to proste. W Markar znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do ciągników i maszyn rolniczych. Części, oleje, smary, łożyska, paski, opony, a także narzędzia, akcesoria warsztatowe i hydraulikę siłową. Postaw na sprawdzony sprzęt i przygotuj się na intensywny sezon. Oferujemy także kosiarki, traktorki, roboty koszące i cały asortyment Stiga. A jeśli myślisz o ogrzewaniu, mamy pelet i ekogroszek w atrakcyjnych cenach. Markar, sklep rolniczo-techniczny. Techniczny w Lipnie, ulica Jastrzębska 27. Zadzwoń 54 287 4050. Z nami każdy sezon jest udany.
7: Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka. Tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605 662 505.
0: I po reklamie. Słuchasz Radia Hit.
8: Cześć, Andrzej Piaseczny. Pozdrawiam pięknie słuchaczy Radia Hit.

Andrzej Piasek Piaseczny z utworem Mocniej. 20 minut po godzinie 10, dziś czwartek, 7 dzień maja 2026 roku. Do grona solenizantów należą dziś Róża, Gizela, ale też Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, Wincenty, Virginia, August, Domicela, Ludomira, Ludomiła i Flawia. Wszystkiego najlepszego, najserdeczniejszego dla solenizantów, jubilatów i dla wszystkich, którzy dziś świętują. Jeszcze kalendarz świąt nietypowych. Tu między innymi obchodzimy Światowy Dzień Hasła oraz Europejski Dzień Aktywności, e-aktywności obywatelskiej. Tak, ta litera E jest niezwykle ważna, jeżeli chodzi o to dzisiejsze nietypowe święto. 21 minut po 10. Ewa Farna i Znak. No tak, takie skojarzenie z hasłem może być tak, że jak zakładamy gdzieś nowe konto albo zmieniamy hasło, no to zawsze jest, że musi być jakiś znak specjalny. No już teraz Ewa Farna i Znak na antenie radia.

0: Promocja.
1: Po godzinie 13 zapraszam na audycję Nasze Sądy, Wasze Osądy. A dziś pytania. Czy Włocławek i cały region to bezpieczne miejsce do życia? Jak oceniacie działania policji i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców? Czy czujecie się bezpiecznie w swojej okolicy? Na Wasze odpowiedzi, obserwacje i przemyślenia czekam pod numerem 54 233 72 72. Audycja Nasze Sądy, Wasze Osądy dziś po godzinie 13 w Radiu Hit.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Kochanie, pamiętasz, jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głową.
0: Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Kochanie, pamiętasz, jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
2: Oddaj go na złom.

0: 19.
1: Gdy wszystko budzi się do życia, w Black Red White rozkwitają najlepsze okazje. Setki mebli i dodatków nawet 55% taniej. W 10 lekkich ratach 0%. Tylko do 26 kwietnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Złap okazję, zanim znikną.
2: Marzysz o nowym wnętrzu? W Komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na Ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz wymarzona kuchnia taniej do minus 30%. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
3: Bo miłość jest piękna.
4: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nowa stacja paliw należąca do programu Paliwa Bak w Starym Brześciu Kujawskim. Wjazd od ulicy Kolejowej. Zaprasza. Najwyższej jakości paliwa, oleje i płyny, a do tego bogato wyposażony sklep. Konkurencyjne ceny i specjalne rabaty dla firm. Tankuj taniej i bez limitów. Nowa stacja paliw należąca do programu Paliwa Bak w Starym Brześciu Kujawskim. Uwaga, dojazd od strony miasta chwilowo zamknięty. Zapraszamy objazdem przez Cukrownię lub Stary Brześć.
8: I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Po godzinie 13 zapraszam na audycję Nasze Sądy, Wasze Osądy. A dziś pytania. Czy Włocławek i cały region to bezpieczne miejsce do życia? Jak oceniacie działania policji i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców? Czy czujecie się bezpiecznie w swojej okolicy? Na Wasze odpowiedzi, obserwacje i przemyślenia czekam pod numerem 54 233 72 72. Audycja Nasze Sądy, Wasze Osądy dziś po godzinie 13 w Radiu Hit.
0: Autopromocja.

Reklama. Szukasz sprawdzonego opału na każdą zimę? Wybierz pewne źródło. Warpol Service, kwalifikowany dostawca polskiej grupy górniczej. W ofercie pelle do wysokiej kaloryczności, groszek workowany oraz polski węgiel. Kostka, orzech, groszek, luzem. Wysoka jakość, atrakcyjne ceny i pewność, że kupujesz dobrze. Kruszyn, ulica Kaniewska 4, telefon 54 252 84 17 oraz Radziejów, ulica Przemysłowa 10A, telefon 883 775 366. Warpol Service. Ciepło, na którym możesz polegać.

0: Najniższe ceny na rynku.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: I po reklamie.

Za niecałe 3 minuty godzina 11 o 11 wiadomości, a ja się będę powoli żegnał. Bardzo dziękuję, że byliście razem ze mną. Był z wami program, przygotował dla was Łukasz Leszczyński, ale słyszymy się jeszcze po godzinie 13 w audycji Nasze Sądy, Wasze Osądy. A za ten czas, który spędziliśmy do tej pory, bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.

0: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa, strażakom pomaga deszcz. To ukraińskie drony wleciały na Łotwę, szkoły odwołały lekcje. Kierowcy autobusów będą ścigać się w Warszawie i zrobią to legalnie, na ocenę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Deszcz pomaga strażakom walczącym od 2 dni z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale straż pożarna ma jeszcze dużo pracy. Piloci zrzucają wodę na miejscach, gdzie jeszcze tli się ogień, mówi jeden z pilotów, pan Dawid.
1: Wszystkie śmigłowce, które stacjonują w całej Polsce, zostały przebazowane tutaj do Józefowa. No, pracuję tym śmigłowcem przez około 2 godziny. Tym nawet 3 wczoraj pracowałem z racji tej sytuacji, że mamy paliwo na miejscu. Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie to wodę pobierać z każdego zbiornika, zestawu, z rzeczki. W trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać 50 zrzutów. Jestem byłym wojskowym, więc tak naprawdę misja jest za każdym razem ważna, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
0: Na miejscu są m.in. 2 policyjne Black Hawki i kilka samolotów i śmigłowców z lasów państwowych. A po południu spadnie jeszcze więcej wody. Od 14 dziś w Polsce burze w 5 województwach południowo-wschodniej Polski. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2 drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważał łotewski minister obrony. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, niedaleko granicy z Rosją, o czym Cezary Jaszczyk.
2: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
0: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy Łotwy dostają takie ostrzeżenia. A o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów w ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecni na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mając w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
3: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
0: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu. Najlepsi kierowcy autobusów z Warszawy i stołecznej aglomeracji wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie odbędzie się już jutro. Po raz 5, ale pierwszy raz kierowcy będą ścigać się na autodromie Bemowo. Każdy uczestnik przejdzie 6 prób, w tym na przykład jazdę precyzyjną, omijanie przeszkody awaryjne, hamowanie czy ćwiczenie spłynności jazdy i bezpiecznych poślizgów. Rywalizację mistrzów kierownicy będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego.
4: To są wiadomości Radia Hit.
5: Rafał Wiliński, serdecznie zapraszam. Maj jest miesiącem strażaków. Przed nami więc kolejne wydarzenia skierowane do druhen i druhów z terenu powiatu wocławskiego.
6: 8 maja mamy święto powiatowe strażaków, które w tym roku odbędzie się w miejscowości Kowal. No i 15 jest piknik strażacki. Ponad 1000 osób strażaków bierze udział. I 23 maja przewidujemy przegląd orkiestr Denty. 8 przegląd orkiestr Denty w i w tym roku ma uczestniczyć 8 orkiestr. W naszym powiecie jest zagłębie orkiestr. Ponad 23 orkiestry w województwie. Mamy 10 orkiestr w naszym powiecie. Także mamy ponad 40% orkiestr całego województwa. No i 20 czerwca mamy zawody sportowo-pożarnicze szczeblu powiatowego w Cypriance.
5: Mówił Marian Mikołajczyk, prezes zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w powiecie wocławskim.
7: Radio Hit. Twoje źródło informacji.
5: Senator Stanisław Pawlak przygląda się sprawie licznych zdarzeń drogowych na obwodnicy Lubrańca.
8: 20 września 2024 roku, czyli będzie już półtora roku ponad, została uruchomiona obwodnica Lubrańca i od samego początku zdarzają się wypadki, różne zdarzenia drogowe. Dlatego postanowiłem zainteresować się bardziej szczegółowo przyczyną tych wypadków i wystąpiłem do komendanta powiatowego Policji we Włocławku z prośbą o podanie informacji. Taką obszerną informację otrzymałem i część z tych danych Podam. Otóż w okresie od uruchomienia obwodnicy, czyli wrzesień 24 do końca miesiąca marca, zdarzyło się 21 różnych zdarzeń drogowych i one zostały różnie zaklasyfikowane. Na obwodnicy można poruszać się z prędkością maksymalną do 90 km na godzinę, ale na każdym z tych skrzyżowań z drogą powiatową są ograniczenia prędkości 70, a na samym skrzyżowaniu 50 km na godzinę. Jako wieloletni egzaminator kandydatów na prawo jazdy to tylko powiem jedno. Gdyby wszyscy przestrzegali przepisy, gdyby jadący również obwodnicą stosowali się do ograniczeń prędkości, to skutki tych ewentualnych zdarzeń drogowych byłyby znacznie mniej tragiczne.
5: Mówił senator Stanisław Pawlak.
4: Z życia zarządu i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Marszałkowska Spółka Celowa Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne prowadzi zaawansowane przygotowania do budowy 6-piętrowego parkingu na 472 miejsca postojowe na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Jednocześnie, zgodnie z planem, postępuje rozbudowa lecznicy, a placówka realizuje wieloetapowy, wart blisko 50 milionów złotych i obejmujący ćwierć tysiąca pozycji, pakiet inwestycji zakupowych. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, w tym m.in. decyzji środowiskowej i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przetarg wyłaniający wykonawcę inwestycji w formie zaprojektuj i wybuduj zostanie ogłoszony jeszcze w tym kwartale. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, obiekt zostanie oddany do użytku w drugim kwartale 2028 roku.
9: Radio Hit. Twoje źródło informacji.

0: Reklama. Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe. Lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt. Sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
1: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Włocławek, Toruńska 121.
2: Szukasz sprawdzonego opału na każdą zimę? Wybierz pewne źródło. Warpol Service, kwalifikowany dostawca polskiej grupy górniczej. W ofercie pelle do wysokiej kaloryczności, groszek workowany oraz polski węgiel. Kostka, orzech, groszek, luzem. Wysoka jakość, atrakcyjne ceny i pewność, że kupujesz dobrze. Kruszyn, ulica Kaniewska 4, telefon 54 252 84 17 oraz Radziejów, ulica Przemysłowa 10A, telefon 883 775 366. Warpol Service. Ciepło, na którym możesz polegać.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek zaprasza do sklepów firmowych w Lipnie i we Włocławku. Od czwartku do soboty czas na smakowity weekend. Kiełbasa z czosnkiem niedźwiedzim 21,49 za kilogram. Szynka kopcona 32,49, żeberka wieprzowe schabowe 15,49 za kilo. Smakowity weekend zaczyna się u Koniarka.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801-402-403. Powtarzam. 801-402-403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
7: Kancelaria LX to profesjonalna kancelaria prawna. Usługi prawne dostępne dla każdego. Nasi specjaliści czekają, by rozwiązać twoje sprawy spadkowe, rozwodowe, podziały majątku, sprawy pracownicze. Sporządzamy pisma urzędowe, opinie prawne, pozwy, skargi, wnioski, apelacje i odwołania w zakresie każdej dziedziny prawa. Firmom oferujemy m.in. kompleksową obsługę prawną windykacji roszczeń, negocjacji i korespondencji z kontrahentem. Przeprowadzimy restrukturyzację, likwidację, upadłość. Oferujemy profesjonalną pomoc dla frankowiczów. Kancelaria Elex, ulica Wojska Polskiego 18, lokal 3.
0: I po reklamie.

0: Aniu Dąbrowska i Nieprawda na antenie Radio Hit, 20 minut po godzinie 11. Cześć, dzień dobry, witajcie przy mikrofonie Rafał Biliński. Zapraszam na nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie. Już za moment rozpoczynamy giełdę pracy i rozmaitości na 107.6 FM. Tymczasem muzycznie zaskoczy nas Sia.
1: Radio Hit, Radio Hit, Radio Hit.
2: Prosto z Włocławka. Dla ciebie Radio Hit.

0: Giełda Pracy na 107,6 FM.
1: 23 minuty po godzinie 11 rozpoczynamy dzisiejszą Giełdę Pracy i Rozmaitości. Na początek Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie, ulica Stefana Okrzei 7, telefon 54 288 67 00. Lipnowski Urząd Pracy dysponuje takimi ofertami pracy jak pracownik księgowości, magazynier, magazynierka, operator, operatorka wózka widłowego, osoba do prac tękarskich, przedstawiciel bądź przedstawicielka handlowa, nauczyciel języka polskiego, mechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji urządzeń sanitarnych, pomocnik montera, mechanik maszyn rolniczych, pracownik produkcji, sprzedawca, pozostali kierowcy do spraw budownictwa, osoba do stylizacji rzęs, kucharz, kelner, pomocnik piekarza, piekarz, osoba do krojenia chleba, pomocnik stolarza, magazynier, mechanik samochodów osobowych, kierowca samochodu osobowego, krojczy oraz strażak stażysta, docelowo specjalista w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Były to oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, ulica Stefana Okrzei 7, telefon 54 288 67 00. Teraz czas na ogłoszenie z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
2: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje. Od 11 do 15 maja trwa nabór wniosków dla osób bezrobotnych o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Natomiast od 18 do 22 maja prowadzony będzie nabór wniosków dla pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Druki wniosków dostępne są w urzędzie przy ulicy Kapitulnej 24 oraz na wloclawekpraca.gov.pl.
1: Było to ogłoszenie z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Ja przypominam, że do godziny 12 na antenie Radia Hit trwa Giełda Rozmaitości. Czekamy na Wasze ogłoszenia pod numerem telefonu 79 567 HIT na początku SMS-a.
0: Słuchasz Radia Hit.

0: Reklama. Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topólka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, faliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topólka. Topólka 127. Telefon 536 080808.
1: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
2: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
3: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
4: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania przy Kapitulnej.

0: chętnie Państwu doradzimy, w ekologię wprowadzimy. Havex zrealizuje dla Ciebie kompleksowo kotłownię gazową oraz instalację centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. W ofercie pompy ciepła, kotły na pelet klasy 5 oraz zmiękczacze wody. Havex. Włocławek, Toruńska 104 zaprasza.
1: Pierwsza komunia już wkrótce. Szukasz wyjątkowego prezentu? Jubiler Romankiewicz zaprasza do naszych salonów w Oszą i Kauflandzie we Włocławku. W ofercie łańcuszki, medaliki i inne pamiątki komunijne w złocie i srebrze. Teraz w atrakcyjnych cenach. Przy zakupie kompletu łańcuszek z medalikiem rabaty nawet do 23%. A dla przyszłych nowożeńców obrączki ślubne z 20% rabatem i grawerem gratis. Oferujemy także profesjonalne usługi jubilerskie. Odwiedź nas w Oszą i Kauflandzie. Jubiler Romankiewicz. Złote chwile w najlepszej cenie.
2: Jedno miejsce. Maksymalny efekt, minimalny koszt. Auto Aquapark we Włocławku. Farbanka 1. Płać aplikacją Bubble Pay. Za każde wydane 5 zł masz aż 6 zł do wykorzystania, czyli bonus 20%. A na koniec miesiąca wygodna faktura zbiorcza. 7 programów mycia. Aktywna piana, wosk na gorąco, osmoza i efekt, który robi wrażenie. Myjnia czynna całą dobę. Pobierz Bubble Pay i korzystaj. Auto Aquapark. Czysto, szybko i najtaniej w mieście.
3: Zawsze tankują na stacjach Petroman, uznanego na Kujawach dystrybutora paliw Lotos i Orlen. Atrakcyjne ceny hurtowe. Zadzwoń 608 340 824. A przeglądy i naprawy samochodów? Koniecznie w sprawdzonej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Lubrańcu. Parcele 55. Zadzwoń 600 295 291.
4: Petroman zachęca do korzystania z nowoczesnych myjni w Piekutkowie, w Lubrańcu i Zbicy, Piotrkowie Kujawskim oraz Chodczu. Petroman, firma z 30-letnim doświadczeniem gwarantującym usługi najwyższej jakości.
5: I po reklamie.

Chcesz dać ogłoszenie? Zareklamować swoją firmę? Przyjdź lub zadzwoń. Biuro Promocji i Reklamy Radia Hit. Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 1300.

0: Zdzisława Sośnicka, będzie co ma być. My tymczasem zbliżamy się do godziny 12, a po godzinie 12 będzie u nas dużo o informacji z regionu. Przeniesiemy się m.in. do Wielgiego, czy też opowiemy o konkursie w powiecie lipnowskim. Szczegóły po 12 na antenie Radia Hit. Ja w międzyczasie sprawdziłem, kto dziś świętuje imieniny, więc życzenia należałoby dziś złożyć Różom, Gizelom, Janowi, Piotrowi, Ludmile, Wincentemu, Virginii, a także Domiceli, więc bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich tych, którzy dziś świętują swoje imieniny, życząc wszystkiego najlepszego. Jednocześnie też przypominam wszystkim naszym słuchaczkom, słuchaczom, że do godziny 12 na antenie Radia Hit trwa giełda rozmaitości, więc czekamy. Wszystko to, co chcielibyście sprzedać, kupić, wynająć, oddać, zamienić, informacje o tych rzeczach możecie wysyłać na numer 79 567 Hit na początku SMS-a. Już teraz Shakin' Stevens specjalnie dla was.
1: Radio Hit.

0: Reklama. Zapraszamy do sklepów firmowych Koniarek w Krośniewicach, Kutnie, Gostyninie, Gombinie, Żychlinie, Włocławku, Lipnie, Koziej Górze oraz Łowiczu. W sprzedaży oferujemy wędzonki i kiełbasy z własnej masarni, mięso wieprzowe i wołowe od polskich hodowców oraz drób. W tym tygodniu w promocji mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 g za 7,49. Boczek wieprzowy ze skórą bez żeber za jedyne 16,99 za kilo. Karkówka wieprzowa bez kości tylko 19,99 za kilogram. A żeberka wieprzowe schabowe w supercenie 15,49. Sklepy firmowe Koniarek zapraszają na zakupy.
1: Twoja kuchnia straszy starymi meblami? Czas na metamorfozę! Sklep meblowy Heban we Włocławku zaprasza. Projektujemy kuchnię na wymiar. Przyjedziemy, zrobimy bezpłatny pomiar, doradzimy i stworzymy projekt twojej wymarzonej kuchni. Nie chcesz czekać, mamy też meble dostępne od ręki. Kuchnie, meble pokojowe, młodzieżowe, szafy, stoły i krzesła. I najlepsze, meble możesz dostać już skręcone. Sklep meblowy Heban, Włocławek, ulica Zielna 37.
2: Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Poltarex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel, kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54 288 26 54 Lipno, ulica Górna 28B. Ciepło, które nie zawodzi.
3: Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Wirgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Wirgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Wirgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Wirgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4: Ubezpieczenia nie muszą być skomplikowane. W Marta Kuraczyk Ubezpieczenia dobierzemy ochronę dokładnie do Ciebie. Życie, dom, samochód. Mówimy prosto, doradzamy konkretnie, prowadzimy Cię od początku do końca. Zadzwoń 536 566 785 lub odwiedź nas przy ulicy Zbigniewskiej 14. Marta Kuraczyk Ubezpieczenia. Z troską po ludzku.
5: Szanowni Włocławianie, drodzy turyści, wydawnictwo poleca dwa wyjątkowe albumy o dawnym Włocławku. Pozdrowienia z Włocławka oraz Włocławek na starej fotografii. Bogaty zbiór pocztówek i zdjęć dawnego, pięknego miasta. Idealne na prezent lub jako pamiątka kolekcjonerska. Albumy do nabycia w siedzibie Radia Hit Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 1300.
6: Hej, hej! Gdzie najlepiej zjeść placek po zbójnicku, zasmakować prawdziwej swojskiej kuchni i zabawić się? W unikalnej góralskiej chałupie, w Potarganej Chałupie. Tu czeka na Was gorący kocioł smaków, tradycyjne potrawy, wesela i imprezy, co niosą się echem po okolicy. A do tego malownicze otoczenie, góralska muzyka, plac zabaw dla dzieci, pokoje dla gości. Nie siedź w domu, przyjedź do nas i poczuj klimat prawdziwej biesiady. Telefon 601 097 916. Potargana Chałupa koło Lubienia Kujawskiego. Serce zabawy, smaków i tradycji.
0: I po reklamie.

0: Promocja.
1: Po godzinie 13 zapraszam na audycję Nasze Sądy, Wasze Osądy. A dziś pytania. Czy Włocławek i cały region to bezpieczne miejsce do życia? Jak oceniacie działania policji i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców? Czy czujecie się bezpiecznie w swojej okolicy? Na wasze odpowiedzi, obserwacje i przemyślenia czekam pod numerem 54 233 72 72. Audycja Nasze Sądy, Wasze Osądy dziś po godzinie 13 w Radiu Hit.
0: Autopromocja.

0: Na zegarach punktualnie godzina 12, czas na wiadomości.
1: Cały obszar pożaru lasów na Lubelszczyźnie już pod kontrolą. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Premier Donald Tusk u papieża przywiózł Leonowi XIV nietypowy prezent. Miriam Lipińska. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. W akcji gaszenia pożarów bierze udział ponad 400 strażaków, w tym ochotnicy. Pan Wojciech, pan Sławomir i pani Aleksandra, którzy właśnie zeszli z akcji.
2: Straszne zmęczenie, no i może taka, nie wiem, niemoc.
3: Co to znaczy niemoc? No właśnie, to jest ważne słowo, bardzo mocne.
2: No bo to był naprawdę, ja jeszcze w życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Co trzeba robić, to się robiło.
4: Jeżeli się gasi i musimy uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia. Staramy się to robić jak najlepiej.
5: Tutaj większość od nas gasiła te najbardziej zagrożone miejsca.
3: Był strach?
5: Bardzo był strach. Ja może nie byłam aż w takim centrum zagrożenia, bo ja byłam przy tankowaniu wody, ale moi chłopcy byli w bardzo niebezpiecznym miejscu.
3: Nawet zdarzało się, że trzeba było uciekać.
5: Tak, trzeba było uciekać. No straszny strach. Strach jest cały czas, jak jeździmy do akcji.
1: Dobra informacja jest taka, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zdecydował właśnie o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
6: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
1: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim, a po południu Donald Tusk spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. Obajtek miał m.in. zaniżyć o ponad 3 miliony złotych wysokość dochodu w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. To już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Dla szpitali, które są pod kreską, a od 1 lipca muszą wypłacić medykom podwyżki, Ministerstwo Zdrowia ma lekarstwo, zmianę umów z podwykonawcami. Wiele mniejszych szpitali stoi pod finansową ścianą. Muszą znaleźć ekstra pieniądze dla medyków, ponieważ wiedzą, że to, co dostaną z NFZ-u, nie wystarczy, mówi prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Marta Nowacka.
7: Obawiamy się tego, że otrzymamy jeszcze bardziej okrojone środki niż w zeszłym roku.
1: Szpitale, głównie powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają dostać pożyczkę, ale do tej pory nie wypracowano jeszcze mechanizmu pożyczkowego. W zeszłym miesiącu wzrosło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Liczba zapytań o nie wzrosła w porównaniu rok do roku o 30%, podało Biuro Informacji Kredytowej, a średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego to blisko 500 000 złotych, czyli o 9% więcej niż rok temu.
8: Pięknej aury życzy sponsor Zakład Wylęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
9: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy Black Red White we Włocławku w Galerii Millennium, oferujący meble kuchenne na wymiar. Pogoda na fali Radia Hit.
1: Dziś przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem w niemal całym kraju, a po południu burza na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
8: Pięknej aury życzy sponsor Zakład Wylęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
9: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy Black Red White we Włocławku w Galerii Millennium, oferujący meble kuchenne na wymiar. Gramy hit za hitem w Radiu Hit, numer 1 we Włocławku.

0: Reklama. Zapraszamy do firmy Autokurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Autokurek. Zadzwoń 600 600 382. Autokurek. Skup i kasacja aut.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
7: Jak majówka, to karkówka. Smacznej kiełbaski czy rewelacyjnej kaszaneczki z grilla życzy Zakład Ubojowo-Masarski Rom Miem.

0: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradex od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradex Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 10968. 726 10968. Paradex. Energia, której możesz zaufać.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: Zapraszamy do nowo otwartego ogrodu zewnętrznego Mrówki we Włocławku, ulica Łęcka 16. Od roślin ogrodowych przez podłoża, aż po donice i rośliny domowe. Nawozy, środki ochrony i akcesoria. Wszystko w jednym miejscu. Twój ogród zaczyna się tutaj. Mrówka Włocławek, Łęcka 16.
1: Od morza do Tatr, w Mrówce to wszystko mam.
0: Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka. Tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605 662 505.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem przeglądu wydarzeń z regionu jest Brzeska Strefa Gospodarcza. www.inwestuj.brześćkujawski.pl.
1: Przegląd wydarzeń z regionu.
2: Gmina Wielgie na 107,6 FM.
3: Zapraszam do gminy Wielgie. Sławomir Sadowski, wójt gminy Wielgie.
4: 20 minut po godzinie 12 rozpoczynamy przegląd wydarzeń z regionu. Na początek informacja z gminy Wielgie. Już 9 maja w najbliższą sobotę w gminie Wielgie odbędzie się kolejna akcja profilaktyczna Zadbaj o swoje zdrowie, Biała Sobota.
5: Na początku maja, bo 9 maja to będzie sobota, realizujemy kolejną edycję Białej Soboty, a więc dbamy również o zdrowie mieszkańców. Podczas tego wydarzenia mieszkańcy będą mogli skorzystać z pakietu darmowych badań, do czego serdecznie zachęcam.
6: Jak sam pan wspomniał,

0: 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody, zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcję wody, własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
1: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślak.

0: Produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
1: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
0: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
1: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
0: Mają wiele rzeczy związanych z oknami, produkują rolety, moskitiery, plisy na wymiar już w 3 dni robocze.
1: A gdzie mogę ich znaleźć?
0: We Włocławku, naprzeciw Skarbca Fajansu, w Płomianach, telefon 509 414 481 lub 509 414 482. Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego Skępe, Aleja 1 Maja 45, codziennie od 9 do 17.
2: Restauracja Teatralna zaprasza w każdy piątek na taneczny wieczór z DJ-em. Startujemy o godzinie 19, bawimy się do rana przy hitach, które znacie i kochacie. Atmosfera, parkiet, migające światła i ludzie, którzy kochają tańczyć. Rezerwacje 54 283 34 28. Teatralna, Ciechocinek, tu rządzi muzyka klubowa i tańce do rana.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Kochanie, pamiętasz jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
5: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja u Jacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja u Jacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
6: I po reklamie.

Parada majowa z okazji otwarcia sezonu kuracyjnego to barwne widowisko, które wypełni ulicę Ciechocinka radością i wyjątkową atmosferą. Kolorowe orszaki organizacji i instytucji z całego miasta przejdą wspólnie przez główne ulice miasta, ulice Raczyńskich, widoki Zdrojową. Warto przyjść i zobaczyć, a nawet przebrać się, by stać się częścią tej wyjątkowej parady. W programie o godzinie 15:30 zbiórka uczestników przy ulicy Raczyńskich, o 16:00 start parady, o 16:30 prezentację grup przy fontannie Grzybek, a o 17:00 na muszli koncertowej w Parku Zdrojowym startuje majowe granie w Ciechocinku. Na scenie pojawią się Xoxo, Mezo, Julia Mróz oraz Roxy Węgiel. Radio Hit.

0: Szanowni Państwo, zapraszam do powiatu lipnowskiego. Tu inwestycje rosną jak grzyby po deszczu. Krzysztof Baranowski, starosta lipnowski.
1: Teraz przenosimy się do powiatu lipnowskiego, gdzie przypomnienie, że do 31 maja można składać deklarację udziału w konkursie Ogrody Powiatu Lipnowskiego, edycja trzecia. Celem konkursu jest m.in. zachęcenie mieszkańców do tworzenia i uatrakcyjniania ogrodów oraz terenów zieleni, promocja estetyki i porządku w obrębie posesji prywatnych i terenów publicznych oraz także wspieranie pasji ogrodniczych i hobbystycznego uprawiania ogrodów przydomowych, promowanie idei zazielenia i odbetonowania przestrzeni, a także wspieranie bioróżnorodności oraz ekologicznego ogrodnictwa. Jak podkreślają organizatorzy, to nie jest tylko konkurs, to wspólne budowanie wizerunku zielonego, estetycznego i przyjaznego powiatu, więc mieszkańcy mają okazję pokazać swoje ogrody. W swoje ogrody możecie zgłaszać do 31 maja, a szczegóły, kartę zgłoszeń odnajdziecie m.in. na stronie lipnowskipowiat.pl.
2: Radio Hit.

0: Radio Hit. Radio Hit. Radio Hit.
1: Tu Beata Kozidrak. Specjalnie dla słuchaczy Radia Hit. Znów przyjdzie maj, a z majem bzy. I czekać mam na lepsze dni. Znów przyjdzie mi nosić przykrótkie sny. I razem. Do

0: Reklama. Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej, taras z naturalnych płyt kamiennych, ogród dopracowany w każdym detalu, skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Masz coś wyjątkowego, a może szukasz perełek z duszą? Pchli Targ w Lipnie wraca. Już 17 maja w niedzielę od 8 do 13 plac przy nowym centrum Lipna. Znajdziesz tu wszystko. Od staroci i rękodzieła po rzeczy z historią i okazje nie do powtórzenia. Wstęp wolny. Chcesz wystawić swoje skarby? Zadzwoń 531 982 495. Pchli Targ w Lipnie. Tu każda rzecz ma swoją historię.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
5: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
4: Od morza do Tat, w mrówce to wszystko mam.
6: Absolwencie 8 klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach Mistrzostwa Sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
7: Szukasz sprawdzonego opału na każdą zimę? Wybierz pewne źródło. Warpol Service, kwalifikowany dostawca polskiej grupy górniczej. W ofercie pelle do wysokiej kaloryczności, groszek workowany oraz polski węgiel. Kostka, orzech, groszek, luzem. Wysoka jakość, atrakcyjne ceny i pewność, że kupujesz dobrze. Kruszyn, ulica Kaniewska 4. Telefon 54 252 84 17. Oraz Radziejów, ulica Przemysłowa 10A. Telefon 883 775 366. Warpol Service. Ciepło, na którym możesz polegać.
0: I po reklamie.

0: Powiat Włocławski w Radiu Hit na 107,6 FM.
1: Na zakończenie przeglądu wydarzeń z regionu przenosimy się do gminy Brześć Kujawski, gdzie dziś w Rzadkiej Woli Parcele odbyło się podpisanie umowy na realizację ważnej i potrzebnej inwestycji społecznej. Powstanie tam nowoczesny, środowiskowy dom samopomocy przeznaczony dla 40 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi. Placówka będzie miejscem codziennego wsparcia, terapii, rehabilitacji oraz integracji społecznej. W ramach inwestycji istniejący budynek zostanie rozbudowany i przebudowany w nowoczesny, trzypiętrowy obiekt w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstaną m.in. windy, a także odnowiony zostanie budynek gospodarczy. Zakupione zostaną również 2 9-osobowe samochody do transportu uczestników. Całkowita wartość inwestycji to ponad 11 milionów złotych, z czego blisko 6 milionów 800 tysięcy stanowi dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Planowany termin realizacji zadania to 12 miesięcy. Relacja z podpisania umowy już jutro w magazynie reporterów Radia Hit, a dziś na 107,6 FM również w magazynie reporterów Radia Hit powrócimy do wtorkowej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Zapraszam o 14.40 i 18.40 na naszą antenę.
0: Przegląd wydarzeń z regionu.
2: Sponsorem przeglądu wydarzeń z regionu jest Brzeska Strefa Gospodarcza www.inwestuj.brześćkujawski.pl.
0: Radio Hit.

0: Minęła 13, czas na wiadomości.
1: Prezydent chce referendum, chodzi o politykę klimatyczną. Pospolite ruszenie na Lubelszczyźnie na pomoc strażakom walczącym z pożarem lasów. Będzie wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci, kiedy trafi do szkół. Miriam Lipińska. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Karola Nawrockiego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Dlatego w referendum chce zadać głosującym pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
2: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
1: Mówi prezydent. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. Sytuacja pożarowa się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura. Jak dodaje, nie ma już tak dużych płomieni ognia czy zadymienia jak wczoraj, ale akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej z udziałem kilkuset strażaków z różnych części Polski wciąż trwa.
3: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
1: Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. A walczących z ogniem strażaków wspierają okoliczni mieszkańcy, przygotowują dla nich kanapki, wodę i gorące napoje.
4: Już jest cała remiza i jeszcze w Domu Kultury jest woda złożona. Ludzie odpowiedzieli, teraz mamy taką małą akcję, bo codziennie robimy kanapki. Też jakieś drobne sumy na stowarzyszenie przelewają i mamy za co po prostu kupić produkty, żeby nasi druhowie nie byli po prostu głodni. Robimy kawę, zaangażowały się warsztaty terapii zajęciowej.
1: Mówi Barbara Wojciechowska, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie w Józefowie. Pożar magazynu energii w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce jeszcze w tym roku szkolnym pokazać wersję poradnika bezpieczeństwa przeznaczoną dla dzieci, czyli z treściami, jakie znalazły się w rozesłanej pocztą rządowej broszurce, ale dostosowanymi do młodszych odbiorców. Będzie więcej grafik i opisów, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
5: A więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
1: Celem poradnika jest uświadamianie, a nie straszenie, podkreśla jedna z autorek poradnika, brygadier Izabela Grabowska-Lepczak z Akademii Pożarniczej.
6: Po drugie, ważna jest forma, w jakiej te informacje przekazujemy. Przecież ewakuacja nie dotyczy tylko czasu wojny, ale ewakuacja dotyczy też na przykład zagrożenia powodziowego, więc to myślę, że ma tutaj znaczenie.
1: Ministerstwo na razie nie ujawnia, jaką formę będzie mieć poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. Kolejne instytucje przygotowują się do Nocy Muzeów. We Wrocławiu będzie ich ponad 100, a wśród nich unikatowe na skalę europejską Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Placówka trudno dostępna na co dzień dla zwiedzających. W tym przypadku obowiązują zapisy, a zwiedzanie będzie możliwe tylko z przewodnikiem.
7: To są wiadomości Radia Hit.
8: Co z pomnikiem żołnierza polskiego? Na to pytanie odpowiada prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki.
9: Czekamy na kroki kolejne Instytutu Pamięci Narodowej. W ubiegłym roku podpisałem stosowne porozumienie. W ramach tego porozumienia umówiliśmy się, że my przygotujemy fundament pod nowy pomnik, natomiast konkurs architektoniczny oraz samo wykonanie nowego pomnika żołnierza polskiego zostanie przeprowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej w nowym miejscu, bo nie w osi POW 3 maja, a bliżej ulicy Zduńskiej. Natomiast no, tutaj cierpliwie czekamy i jestem przekonany o tym, że w momencie, kiedy no, już w nowej odsłonie Plac Wolności będzie oddany do dyspozycji mieszkańców Wrocławka, to już też nowy pomnik na tym Placu Wolności stanie, no taki, który nas będzie jednoczył, bo myślę, że taka jest idea i to jest dla mnie osobiście bardzo ważne.
7: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
8: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej serdecznie zaprasza na coroczne zwiedzanie w ramach Nocy Muzeów, które odbędzie się już 16 maja. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19, a wszystkie obiekty będą dostępne dla zwiedzających do godziny 23. W tegorocznej edycji przygotowano szereg wyjątkowych wystaw czasowych prezentowanych w różnych oddziałach muzeum. W Muzeum Etnograficznym zaprezentowana zostanie ekspozycja Piękno w Szczególe – Podróż po świecie polskich strojów ludowych. Zbiory sztuki zapraszają na wystawy Elżbieta Piwek-Białoborska, ceramika, forma, dekoracja. W Muzeum Historii Włocławka będzie można zobaczyć wystawy Pamięć roślin, historii cmentarzy ewangelicko-augsburskich oraz monety i banknoty kolekcjonerskie emisji 2024. Noc muzeów to doskonała okazja, aby w niecodziennej atmosferze odkryć bogactwo dziedzictwa kulturowego regionu oraz zapoznać się z przygotowanymi specjalnie na tę okazję ekspozycjami.
7: Z życia zarządu i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego kontynuuje program odtwarzania zielonych alei przy drogach wojewódzkich. Jeszcze w tym tygodniu ponad 100 nowych drzew zostanie posadzonych wzdłuż drogi nr 551 w Raciniewie, powiat chełmiński. Z kolei zakończono już nasadzenia m.in. przy drodze nr 251 między Barcinem a Pakością, a także finalizowane są prace w rejonie obwodnicy Chełmna. Program zakłada posadzenie łącznie około 9 tysięcy drzew w całym regionie. Jak podkreśla marszałek województwa Piotr Cełbecki, inicjatywa ma na celu nie tylko poprawę estetyki krajobrazu, ale przede wszystkim odbudowę ekosystemu i wzmocnienie działań proekologicznych. Wartość przedsięwzięcia to 18 milionów złotych, a jego realizacja współfinansowana jest z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.
7: Radio Hit. Twoje źródło informacji.

0: Reklama.
1: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
2: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Wjedź w nowy rok za kierownicą nowego MG. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
3: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topulka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kontrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, faliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topulka. Topulka 127. Telefon 536 08 0808.
4: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Poltarex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel, kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54 288 26 54 Lipno, ulica Górna 28B. Ciepło, które nie zawodzi.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
0: I po reklamie.

Nothing Gonna Stop Us Now w Radiu Hit, 19 minut po godzinie 13. Czwartek po 13 to oczywiście audycja Nasze Sądy, Wasze Osądy, a dziś temat bezpieczeństwa w regionie, bezpieczeństwa we Włocławku. Czy Włocławek jest bezpiecznym miejscem do życia? Ba, czy nasz cały region jest bezpiecznym miejscem do życia? Czy odpowiednie służby, takie jak policja, no właśnie, wywiązują się z obowiązków, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, o pilnowanie właśnie bezpieczeństwa obywateli? 54 233 72 72, audycja Nasze Sądy, Wasze Osądy na antenie Radia Hit. 54 233 72 72. Czy czujecie się bezpiecznie w swojej okolicy? O to między innymi dziś pytamy w audycji Nasze Sądy, Wasze Osądy. 54 233 72 72.

24 minuty po 13, przypomnę tylko temat dzisiejszej audycji, nasze sądy, wasze osądy. Dziś pytamy o to, czy Włocławek, czy nasz region to bezpieczne miejsce, czy czujecie się bezpiecznie, no na przykład na ulicach, jak to wygląda. Też pytamy o działania odpowiednich służb, które tego porządku powinny pilnować, jak się z tych zadań wywiązują. 54 233 72 72. Audycja Nasze Sądy, Wasze Osądy na antenie Radia Hit.

I think to myself, why now? Why me?

0: Reklama. Budujesz, remontujesz, a może dopiero planujesz inwestycje? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Wybierz RT But z Kocenia. Teraz w atrakcyjnych cenach. Tynki silikonowe i farby klej. Kostka brukowa Brook Body Camal. Kamień dekoracyjny oraz ogrodzenia panelowe. W stałej ofercie także węgiel, groszek i drewno opałowe. RT But, Choceń, ulica Jarzębinowa 1. Telefon 783 705 397. RT But. Wszystko dla Twojej budowy w jednym miejscu.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
3: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz do promocjach.
7: Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna,

0: Bawić się w unikalnej góralskiej chałupie, w potarganej chałupie. Tu czeka na Was gorący kocioł smaków, tradycyjne potrawy, wesela i imprezy, co niosą się echem po okolicy. A do tego malownicze otoczenie, góralska muzyka, plac zabaw dla dzieci, pokoje dla gości. Nie siedź w domu, przyjedź do nas i poczuj klimat prawdziwej biesiady. Telefon 601 097 916. Potargana chałupa koło Lubienia Kujawskiego. Serce zabawy, smaków i tradycji. Od 25 lat dostarczamy energię, na której możesz polegać. Markgaz, twój sprawdzony dostawca propanu. Propan najwyższej jakości do domu, firmy, gospodarstwa. Szybka dostawa, świetne ceny, niezawodna obsługa. Zadzwoń 726 267 626 lub wejdź na markgaz.pl. Markgaz, 25 lat doświadczenia, które daje ciepło. Dzwoń 726 267 626.
1: I po reklamie.

The Animals w Radiu Hit, godzina 13:38. Ja przypomnę, że dziś w audycji Nasze Sądy, Wasze Osądy pytamy o taki poziom bezpieczeństwa we Włocławku, o poziom bezpieczeństwa w regionie, czy czujecie się bezpiecznie, no, na przykład na ulicach wieczorem, będąc na spacerze, też czy odpowiednie służby działają tak, jak powinny, jak to jest w waszej ocenie. 54 233 72 72 jednym słowem, czy Włocławek, czy nasz region to miejsce bezpieczne, dobre i bezpieczne do życia. 54 233 72 72 audycja Nasze Sądy, Wasze Osądy na antenie Radia Hit.

Europe Carry 13:43, audycja Nasze Sądy, Wasze Osądy, 54 233 72 72. Dziś o poziomie bezpieczeństwa we Włocławku, jak to z tym bezpieczeństwem jest w naszym regionie, czy właśnie to bezpieczeństwo czujecie. 54 233 72 72, też pytamy o działania odpowiednich służb w regionie, między innymi policji, czy też straży miejskiej, tych, którzy na straży porządku stoją. 54 233 72 72, audycja Nasze Sądy, Wasze Osądy w Radiu Hit.

0: VAT. Najniższe ceny na rynku.
1: Bo miłość jest piękna.
2: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Szanowni Włocławianie, drodzy turyści, wydawnictwo poleca dwa wyjątkowe albumy o dawnym Włocławku. Pozdrowienia z Włocławka oraz Włocławek na starej fotografii. Bogaty zbiór pocztówek i zdjęć dawnego, pięknego miasta. Idealne na prezent lub jako pamiątka kolekcjonerska. Albumy do nabycia w siedzibie Radia Hit Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 1300.
9: Zawsze tankują na stacjach Petroman, uznanego na Kujawach dystrybutora paliw Lotos i Orlen. Atrakcyjne ceny hurtowe. Zadzwoń 608 340 824. A przeglądy i naprawy samochodów? Koniecznie w sprawdzonej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Lubrańcu. Parcele 55. Zadzwoń 600 295 291.
10: Petroman zachęca do korzystania z nowoczesnych myjni w Pikutkowie, w Lubrańcu, Izbicy, Piotrkowie Kujawskim oraz Chodczu. Petroman, firma z 30-letnim doświadczeniem gwarantującym usługi najwyższej jakości.
11: Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Kompleks Car kupi auta ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Kompleks Car. Polska firma. Płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Kompleks Car. Decyzja dziś. Pieniądze od ręki.
12: I po reklamie.

0: 3 minuty do godziny 14. No powoli będziemy kończyć nasze czwartkowe spotkanie. Teraz tak z racji audycji Nasze Sądy, Wasze Osądy. Dziś ta aktywność mniejsza niż zazwyczaj, ale i może takie spotkania, może i takie audycje są potrzebne. Cóż można wywnioskować? Na przykład też z takiego trochę milczenia bym powiedział, no może, że jest dobrze, że może jest bezpiecznie i właśnie takiego zagrożenia nie ma. Włocławek jest miejscem bezpiecznym. Tak można tę ciszę zinterpretować. Może dla kogoś była to chwila do takiej refleksji przy muzyce. Może ktoś nie chciał się dzielić właśnie swoimi przemyśleniami na temat bezpieczeństwa w regionie, bezpieczeństwa w okolicy, ale może ktoś wpadł na pomysł właśnie przy najlepszej muzyce na antenie Radia Hit, jak to swoje bezpieczeństwo polepszyć, jak to powiększyć. Cóż, tu postawimy kropkę w dzisiejszym wydaniu audycji Nasze Sądy, Wasze Osądy. Do tego tematu zapewne powrócimy na naszej antenie. Być może nie był to dobry czas, może nie był to dobry dzień, bo potraktujmy to jako przyczynek, jako wstęp do innych audycji na temat bezpieczeństwa, bo to temat oczywiście cały czas aktualny. I ja się będę z wami żegnał. Bardzo dziękuję, że byliście razem ze mną od godziny 6 do 11, no i też przez te ostatnie 60 minut. Był z wami program, przygotował dla was Łukasz Leszczyński. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Przede wszystkim, moi drodzy, trzymajcie się bezpiecznie. Do usłyszenia. Cześć. Do widzenia. Za chwilę, za moment, godzina 14. Wtedy też wysłuchamy najświeższych wiadomości z kraju i ze świata, na które was już teraz serdecznie zapraszam. Tak, to jest ten czas, czas na wiadomości w Radiu Hit.
1: Za ile jutro zatankujemy? Mamy dobre wieści dla kierowców. Popołudnie z burzami, są ostrzeżenia. Gdzie zagrzmi? Nowe standardy opieki okołoporodowej wchodzą dziś w życie. Miriam Lipińska. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 za 6,90, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł i 17 groszy. To jutrzejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że jutro benzyny i diesla zatankujemy taniej niż dziś. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południowym wschodzie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, a także dla części województw śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i dla południa Mazowsza. W czasie burz mocniej popada, może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Trzecią dobę trwa walka z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takiej skali kataklizmu strażacy jeszcze nie widzieli.
2: Lasy nam się palą już od kilku dni. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. U nas jest praktycznie trzeci miesiąc bez deszczu. Jeżeli się gasi i musimy walczyć z własnym bezpieczeństwem, uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia.
1: Mówi strażak ochotnik pan Sławomir. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. Od dziś wchodzą w życie nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży podczas porodu i połogu. Prace nad wprowadzeniem zmian trwały kilka miesięcy, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
3: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką, czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego. I tutaj też opracowaliśmy sobie harmonogram, taki szczegółowy szkoleń dla zespołów wszystkich klientów. klinik, które są zaangażowane w tą opiekę okołoporodową.
1: Standardy między innymi podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej pacjentki. Określają prawa kobiety, która straciła dziecko w czasie ciąży lub porodu. Kładą też duży nacisk na kontakt skóra do skóry matki z dzieckiem czy opiekę laktacyjną. Miały być korzystne dla zdrowia, ale mogą zaszkodzić. Krakowskie tężnie solankowe. W ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto dostało już wytyczne od sanepidu, dotyczą dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia tężni. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane, zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
4: Przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
1: Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. To nie zmienia jednak faktu, że bakterie nadal mogą się do tężni przedostawać.
4: To są obiekty otwarte, ze stałym kontaktem ze zwierzętami, które mogą w każdej chwili zanieczyścić solankę krążącą w tej tężni. W związku z tym zagrożenie związane z występowaniem bakterii na tych obiektach jest.
1: Prozdrowotne działania tężni solankowych podważyli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego, którzy podczas prowadzonych badań wykryli w solance m.in. bakterie E. coli.

0: Reklama. Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Virgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Virgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Virgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Virgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Majster, zrobisz mi dach?
5: Się dogadamy, to się zrobi.
4: Dogadamy, tylko doradź mi, gdzie najlepiej kupić materiały?
5: No inwestor, w firmie Jarecki, Świat Blachy. Mają tam blachodachówkę w promocyjnej cenie i dokładają obróbki i transport gratis. Blachy trapezowe i akcesoria dachowe.
6: Hurtownia Jarecki, Włocławek, ulica Toruńska 196. Telefon 606 255 495. Nasza blacha, idealna, trwała, na twój dach, doskonała.
0: Sezon już tuż, a ty gotowy na pracę w polu? Z Markar to proste. W Markar znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do ciągników i maszyn rolniczych. Części, oleje, smary, łożyska, paski, opony, a także narzędzia, akcesoria warsztatowe i hydraulikę siłową. Postaw na sprawdzony sprzęt i przygotuj się na intensywny sezon. Oferujemy także kosiarki, traktorki, roboty koszące i cały asortyment Stiga. A jeśli myślisz o ogrzewaniu, mamy pelet i ekogroszek w atrakcyjnych cenach. Markar, sklep rolniczo-techniczny w Lipnie, ulica Jastrzębska 27. Zadzwoń 54 287 40 50. Z nami każdy sezon jest udany.
7: Twoja kuchnia straszy starymi meblami? Czas na metamorfozę! Sklep meblowy Heban we Włocławku zaprasza. Projektujemy kuchnię na wymiar. Przyjedziemy, zrobimy bezpłatny pomiar, doradzimy i stworzymy projekt twojej wymarzonej kuchni. Nie chcesz czekać, mamy też meble dostępne od ręki. Kuchnie, meble pokojowe, młodzieżowe, szafy, stoły i krzesła. I najlepsze, meble możesz dostać już skręcone. Sklep meblowy Heban, Włocławek, ulica Zielna 37.
0: I po reklamie.

Fancy Flames of Love w Radiu Hit na 107,6 FM, 17 minut po godzinie 14. Z wami witał się już Łukasz Derucki i wspólnie spędzimy to czwartkowe popołudnie, 7 maja 2026 rok. Dziś pochmurno we Włocławku, no już niebawem też i najświeższe informacje z włocławskich dróg i z dróg z regionu, także drodzy kierowcy, bądźcie razem z nami. Tymczasem przed nami na 107,6 FM Money, Money, Money, a jak Money, Money, Money, to i oczywiście Abba.

0: Radio Hit.
1: Sponsorem Trafika jest Auto Kurek. Skup i kasacja aut. www.automyślnikkurek.pl.
2: Sponsorem audycji jest Transrent. Wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.
3: Informacje dla kierowców.
4: Szanowni kierowcy, sprawdzamy w tej chwili sytuację na włocławskich drogach. W tej chwili o cierpliwość prosimy Was na Alei Fryderyka Chopina, na ulicach Wronia, Traugutta, na Placu Wolności, a także na ulicach Brzeskiej i Kilińskiego. Przenosimy się do Lipna. Tam w tej chwili utrudnienia na drodze krajowej nr 67, na ulicach Tadeusza Kościuszki i na ulicy Wojska Polskiego. Na sam koniec zerkamy do Radziejowa. Tam w tej chwili spowolnienia na ulicach Brzeskiej, Objezdnej, Dolnej i Płowieckiej. Uważajcie zatem na siebie, jak są korki, to oczywiście jesteśmy razem z Wami, żeby Wam towarzyszyć na 107,6 FM, a już za chwilę muzyka specjalnie dla Was.
1: Sponsorem Trafika jest Auto Kurek. Skup i kasacja aut. www.automyślnikkurek.pl.
2: Sponsorem audycji jest Transrent. Wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.
5: Muzyka dla kierowców.
4: A przed nami w Radiu Hit Jarema Stępowski, taksówkarz warszawski.
6: Ten fakt, wielu twierdzi, że lepsze bywają. Ja ich skreślam i po całych dniach tkwię za kółkiem od grudnia do maja. Jestem grzeczny dla grzecznych, a gdy nieprzyjemnie ktoś zachowa się, małą wiązkę posyłam mu i już po chwili przyjaciel wie, że

to cud. I tak w kółko codziennie od rana ludzi przy tym poznaje się w ród. Starych, młodych, wesołych, przegranych, zakochani się czulą cmok, cmok. Ktoś się spieszy, bo pociąg tuż, tuż. Pozna męża, to robi skok w bok. Ma się w końcu to oko, bo cóż. Dla mnie nie ma cwaniaków, ja naturę mam taką, która prawdę dostrzeże spod maski. Byle czym się nie zrażam, na zakrętach uważam, bo ja jestem taksówkarz warszawski. Jak chodzisz łachu, światem nie widzisz, bo rannie ludzi jak pragnę zdrowia. Swoim gwarem mnie wita co dnia Praga, Wola, Powiśle, Ochota. Każdy kamień zjeździłem tam ja i ta stara, poczciwa gablota. Nieraz brać ją musiałem na pych i przeżyłem, przeżyłem już z nią wiele chwil wesołych i złych, ale nigdy nie dałem się, bo

i Warszawa się wkoło zieleni. Życie dla mnie ma sens oraz treść, kto smaruje, ten jedzie, no nie? A więc kursu nie zmieniam i cześć, mam swój fason i kreść.

nie no, panie władza, no mandat, no za co mandat, no tam nie było żadnego znaku, no. Nie, dobra, dobra, no już płacę, ojej. Tyle rabanu i...

0: Reklama.
1: Zdobyłem dowody na oszczędzanie wody. Zaufałem fachowcom ze Świata Wody. Świat Wody to nowoczesne systemy dostarczania wody. Od ponad 20 lat nasi specjaliści służą fachowym doradztwem i oferują usługi w zakresie sprzedaży pomp i hydroforów, wiercenia studni głębinowych i abisynek, uzdatniania wody pitnej i technicznej oraz montażu i serwisu systemów nawadniających i odwadniających. Ulica Wiejska 5, telefon 411-9303. Teraz mam powody. Wybieram Świat Wody.
2: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień. Pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. AT Moto. Włocławek, Toruńska 121A.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Planujesz dach? Nie czekaj tygodniami na materiał. Firma M-Dach z Zalesia obok Chodcza oferuje blachy modułowe, trapezowe w pierwszym i drugim gatunku, w dużych ilościach, dostępne od ręki. Blachodachówki w dużych stanach magazynowych. U nas także więźby dachowe, rynny, podbitki, stal, opał, materiały budowlane oraz ogrodzenia panelowe. Dach od ręki tylko w M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. M-Dach. Stawiamy na solidność. Budujemy przyszłość.
6: Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe, lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt, sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
7: Gdy wszystko budzi się do życia, w Black Red White rozkwitają najlepsze okazje. Setki mebli i dodatków nawet 55% taniej. W 10 lekkich ratach 0%. Tylko do 26 kwietnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Złap okazję.

0: Promocji: mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów za 7,49. Boczek wieprzowy ze skórą bez żeber za jedyne 16,99 za kilo. Karkówka wieprzowa bez kości tylko 19,99 za kilogram. A żeberka wieprzowe schabowe w supercenie 15,49. Sklepy firmowe Koniarek zapraszają na zakupy.
1: I po reklamie.

Manami, Szare Miraże w Radiu Hit. Za niespełna 24 minuty wybije godzina 15, a dziś o 14.40 magazyn reporterów, w którym przeniesiemy się do wtorkowych obrad Rady Powiatu. Zatem ja już zapraszam Was teraz na ten magazyn, ale tuż przed nim jeszcze jeden utwór, wyjątkowy utwór, bo Parle à mon père w wykonaniu Céline Dion.

0: Magazyn reporterów Radia Hit.
1: W dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów Radia Hit przenosimy się wprost na wtorkowe obrady Rady Powiatu Włocławskiego. Rafał Wiliński, serdecznie zapraszam. W miniony wtorek, 5 maja, w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku odbyła się sesja Rady Powiatu Włocławskiego. O szczegółach sesji tuż przed jej rozpoczęciem rozmawialiśmy ze starostą włocławskim Romanem Gołębiewskim.
2: Sesja Rady Powiatu zakładająca kilka ważnych zmian budżetowych, wprowadzenie nowych inwestycji zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbica Kujawska, także około 1,5-kilometrowy chodnik wzdłuż drogi Siódkowo-Mikanowo w gminie Lubanie. Jeżeli chodzi o powiatowy zarząd dróg, to także zadania związane z jego funkcjonowaniem. Na jego terenie chcemy wybudować magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej, korzystając tutaj ze środków wojewody. Zadanie warte blisko 2 miliony złotych. Planujemy zakup także nowego samochodu dla potrzeb PZS, szczególnie myśląc tutaj o zimowym utrzymaniu dróg. To rozwiązanie, widzimy to po roku poprzednim, prowadziło bardzo duże oszczędności. Chcemy rozwijać powiatowe przewozy autobusowe, zakup kolejnych 3 autobusów, tym razem większych, tak aby uzupełnić flotę, gdyż widzimy coraz to większe zainteresowanie naszym transportem. Dokonujemy zmian związanych z realizacją zadania w zakresie budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Bardzo ważne zadanie skierowane dla osób niepełnosprawnych, wsparte w blisko 70% przez fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Już w czwartek chcemy podpisać na to zadanie umowę z wykonawcą. Musimy dokonać zmiany w budżecie, aby móc to zrobić. Wprowadzamy także zadanie w postaci budowy strzelnicy z dofinansowaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj mówimy o nowo powstającym budynku dydaktyczno-warsztatowym w Kowalu. Nowy rok szkolny chcemy już rozpocząć w nowej placówce, a to zadanie ma być jego uzupełnieniem. Na dzisiejszej sesji także uchwały związane z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zmiana tego programu pozwoli nam ogłosić konkurs na dofinansowanie działalności kół gospodyń wiejskich. Te środki zostały wprowadzone na ostatniej sesji. Także uchwała o przekazaniu zadania w zakresie organizacji dożynek powiatowych. W tym roku odbędą się one na początku września, w pierwszą niedzielę w gminie Choceń. Po kolei we wszystkich gminach się odbywają. W dniu dzisiejszym radni taką uchwałę, mam nadzieję, podejmą. Pozyskaliśmy środki także dla poradni psychologiczno-pedagogicznych europejskie, dla naszych szkół, dla wyposażenia, i to wszystko dzisiaj zostanie wprowadzone do budżetu. Także kilka bardzo ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem naszego samorządu. Zwiększamy po raz kolejny poziom inwestycji, które w tym roku chcemy realizować, ale także, tak jak Państwo usłyszeli, ważne zadania społeczne.
1: Podczas rozmowy poruszono także kwestie powiatowych przewozów pasażerskich.
2: Najpopularniejsze są to linie łączące Lubień, Chodecz z miastem Włocławek, czyli te miejscowości najdalej oddalone od miasta Włocławek. Także widzimy zapotrzebowanie na liniach dowożących pracowników do brzeskiej strefy gospodarczej. Posiadamy informacje, z czym jesteśmy tutaj w stałym kontakcie z burmistrzem Brześcia, z przedsiębiorcami, że te zakłady będą się rozwijać. Wiemy, że niebawem także zostaną otworzona nowa, duża część firmy LPP, także na to wszystko chcemy znaleźć odpowiedź i, tak jak powiedziałem, tę flotę uzupełniać. W dniu dzisiejszym mówimy o kilkuletnich autobusach polizingowych, o zwiększonej ilości osób, które nimi będą mogły podróżować. Jeżeli pojawią się kolejne możliwości dofinansowania tak znaczącego, jak było to w przypadku KPO, będziemy myśleć o kolejnych nowych autobusach. Robimy wszystko, aby w najbliższe kilka miesięcy tę flotę już uzupełnić. Dokonaliśmy wstępnej analizy pewnych zmian w rozkładach. Dołożyliśmy pewne kursy, na które widzieliśmy zapotrzebowanie i wnioski społeczne, dlatego też chcemy to przedsięwzięcie rozwijać i uzupełniać.
1: Mówił starosta włocławski Roman Gołębiewski. Dziękuję za uwagę. Już wkrótce na antenie Radia Hit materiał z podpisania umowy na przebudowę budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Szczegóły wkrótce na 107.6 FM.
0: Był to magazyn reporterów Radia Hit.

0: Reklama. Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka, tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605 662 505.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek zaprasza do sklepów firmowych w Lipnie i we Włocławku. Od czwartku do soboty czas na smakowity weekend. Kiełbasa z czosnkiem niedźwiedzim 21,49 za kilogram. Szynka kopcona 32,49. Żeberka wieprzowe schabowe 15,49 za kilo. Smakowity weekend zaczyna się u Koniarka.
5: Dlaczego zdecydowała się Pani na zakup okien w Europlaście?
6: Dowiedziałam się, że mają produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
5: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
6: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
5: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
6: Mają wiele rzeczy związanych z oknami, produkują rolety, moskitiery, plisy na wymiar już w 3 dni robocze.
5: A gdzie mogę ich znaleźć?
6: We Włocławku, naprzeciw skarbca fajansu, w Płomianach, telefon 509 414 481 lub 509 414 482. Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego Skępe, Aleja 1 Maja 45. Codziennie od 9 do 17.
7: Marzysz o nowym wnętrzu? W Komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na Ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz montaż wybranych drzwi za 1 zł. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Havex. Ekologicznie i ekonomicznie. Jak żyć z ekologią w zgodzie? W Havexie chętnie Państwu doradzimy, w ekologię wprowadzimy. Havex zrealizuje dla Ciebie kompleksowo kotłownię gazową oraz instalację centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. W ofercie pompy ciepła, kotły na pelet klasy 5 oraz zmiękczacze wody. Havex. Włocławek, Toruńska 104 zaprasza.
0: I po reklamie.

Richie Power i Hasta La Vista w Radiu Hit coraz bliżej, godziny 15 o 15, wiadomości z kraju i ze świata, to już za kilka minut. W nich między innymi o tym, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej chce rozpisania referendum, też będzie o tym, że RCB ostrzega przed zadymieniem w związku z pożarem w Wielkopolsce. Tych i nie tylko tych informacji na 107,6 FM usłyszycie już za chwilę, tuż po nich wiadomości lokalne Radio Hit, a przed wiadomościami Ada i Korda. Masz u mnie plus.

0: Wybiła 15, czas na wiadomości.
1: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. RCB ostrzega przed zadymieniem w związku z pożarem w Wielkopolsce. Prezydent chce rozpisania referendum. Miriam Lipińska. 123 osoby zatrzymane, zabezpieczonych 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Wśród zatrzymanych, jak podała elbląska prokuratura, jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Zarzuty jak dotąd usłyszało 95 osób. Szymon Kępka.
2: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
2: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie. RCB ostrzega w SMS-ach przed dużym zadymieniem, zaleca zamknięcie okien i pozostanie w domu. Pożar ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów trwa od rana. Ewakuowanych zostało 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. W odległości około 0,5 kilometra od zagrożonego terenu znajduje się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania. Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe pomóc m.in. rolnikom poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej. Resort zapewnia, że zaraz po jego ugaszeniu rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
4: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo tu też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
1: Strażacy zapewniają, że sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce, by Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, przeciwna pomysłowi prezydenta, nie ma wątpliwości.
5: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy, bo o tym dyskutujemy już od dłuższego czasu.
1: Prezydent skierował swój wniosek o referendum do Senatu. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować nie więcej niż 6,41 zł. Benzyny 98, 6,90, a oleju napędowego 7,17 zł. To mniej niż dziś.
6: To są wiadomości Radia Hit.
7: Czas na kolejne wydanie wiadomości lokalnych. Radia Hit. Dziś podpisano umowę na budowę środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli, mówi starosta Roman Gołębiewski.
8: Wartość tego zadania wraz z zakupem działki to ponad 11 milionów złotych. Tego zakupu już dokonaliśmy wspólnym wysiłkiem. Myślę, mogę tak powiedzieć gminom Brześ Kujawski, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania, który został zaszczepiony mi w Urzędzie Marszałkowskim na spotkaniu z panią marszałek, ale z panią dyrektor od wielu lat rozmawialiśmy, że dla tego terenu powiatu wrocławskiego, tych okalających gmin, ten obieg jest bardzo potrzebny. Od razu po konsultacjach z wieloma wójtami, burmistrzami, przez pana burmistrza to miejsce zostało wskazane. Cieszę się, że dokonaliśmy tego zakupu, że ten obieg jest już własnością powiatu wrocławskiego, bo to był warunek uzyskania dofinansowania, aby to zadanie realizować na istniejącym obiekcie. W grę nie wchodziły nowo powstające obiekty budowlane. Ponad 9 milionów złotych to koszty kwalifikowalne obejmujące roboty remontowo-budowlane, zakup samochodów, wyposażenie tego obiektu. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza to kwota blisko 6 800 000, blisko 75% kosztów kwalifikowalnych, także bardzo znaczące wsparcie dla naszego samorządu, za które serdecznie dziękuję.
6: Z życia zarządu i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Marszałkowska Spółka Celowa Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne prowadzi zaawansowane przygotowania do budowy sześciokondygnacyjnego parkingu na 472 miejsca postojowe na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Jednocześnie, zgodnie z planem, postępuje rozbudowa lecznicy, a placówka realizuje wieloetapowy, wart blisko 50 milionów złotych i obejmujący ćwierć 1000 pozycji, pakiet inwestycji zakupowych.
6: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
7: W najbliższy weekend odbędzie się Ciechocińska Parada Majowa, mówi burmistrz Jarosław Jucewicz.
9: 9 maja Parada Majowa, na której wystąpi Roxy Węgiel, Mezo i Xaxo, więc tak naprawdę przez cały okres ten już dobrej pogody w Ciechocinku co tydzień będzie się coś działo. Zapraszamy do Ciechocinka, tu cały czas coś się dzieje, dużo muzyki, kultury, kabaretu, ale także konferencji, bo obchodzimy w tym roku 110 lat praw miejskich i 190 lat uzdrowiska, będą także nowe imprezy, bo będzie dużo konferencji ciekawych, więc obserwujcie nas na naszych stronach, zawsze coś dla siebie znajdziecie, a jak nie, to spacerek, oglądanie dywanów, które za chwilę będziemy rozsadzać, więc zapraszamy, aby to śledzić na bieżąco.
6: Radio Hit. Twoje źródło informacji. Sponsorem audycji jest nowa stacja paliw należąca do programu Paliwa Bak w Starym Brześciu Kujawskim. Wjazd od ulicy Kolejowej.
0: Siedem minut po godzinie 15 na zegarach Radia Hit. W tej chwili we Włocławku 12 stopni Celsjusza, przelotne opady deszczu, ciśnienie 1013 hektopaskali, jakość powietrza bardzo dobra, dalsza część popołudnia ma być bezchmurna, ale mają ustąpić opady deszczu, maksymalnie dziś temperatura ma osiągać 12 stopni Celsjusza.

0: Sponsorem audycji jest nowa stacja paliw należąca do programu Paliwa Bak w Starym Brześciu Kujawskim. Wjazd od ulicy Kolejowej.
1: Raz, dwa, trzy!

0: Reklama. Jedno miejsce. Maksymalny efekt, minimalny koszt. Auto Aquapark we Włocławku. Falbanka 1. Płać aplikacją Bubble Pay. Za każde wydane 5 zł masz aż 6 zł do wykorzystania, czyli bonus 20%. A na koniec miesiąca wygodna faktura zbiorcza. 7 programów mycia. Aktywna piana, wosk na gorąco, osmoza i efekt, który robi wrażenie. Myjnia czynna całą dobę. Pobierz Bubble Pay i korzystaj. Auto Aquapark. Czysto, szybko i najtaniej w mieście.
1: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę, chwila, chwila. A Temoto przypomina, sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Włocławek, Toruńska 121.
2: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pierwsza komunia już wkrótce. Szukasz wyjątkowego prezentu? Jubiler Romankiewicz zaprasza do naszych salonów w Oszą i Kauflandzie we Włocławku. W ofercie łańcuszki, medaliki i inne pamiątki komunijne w złocie i srebrze. Teraz w atrakcyjnych cenach. Przy zakupie kompletu łańcuszek z medalikiem rabaty nawet do 23%. A dla przyszłych nowożeńców obrączki ślubne z 20% rabatem i grawerem gratis. Oferujemy także profesjonalne usługi jubilerskie. Odwiedź nas w Oszą i Kauflandzie. Jubiler Romankiewicz. Złote chwile w najlepszej cenie.
0: Zaproszenie na targi. Tu znajdziesz tysiące klientów w jeden weekend. Postaw na Zarzeczewo. To miejsce, gdzie bije serce kujawskiego rolnictwa i ogrodnictwa. 45 dni otwartych drzwi. Targi rolno-ogrodnicze to największa biznesowa scena regionu. Zapraszamy producentów i sprzedawców maszyn rolniczych, narzędzi, nowoczesnych technologii, szkółkarzy oraz branż pokrewnych. Wykorzystaj bezpośredni kontakt z klientami i urokliwą lokalizację nad Zalewem Włocławskim. Zarezerwuj stoisko w promocyjnej cenie tylko do końca kwietnia. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Oddział w Zarzeczewie. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl. Zarzeczewo. Tu rośnie Twój zysk.
5: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wloclawek.pl.
6: Kochanie, pamiętasz jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
7: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Auto Kasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Auto Kasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
0: I po reklamie.
8: Muzyczna bitwa w Radiu Hit.
9: Powracamy do muzycznej bitwy. Smokey, O Carol. Stevie Wonder, Part-Time Lover. Skoro znamy już utwory, które dziś powalczą o wasze głosy, pozostało mi tylko zaprosić was na głosowanie, które trwa na naszym fanpage'u na Facebooku Radio Hit Włocławek, a czas na to, by wybrać utwór, który stanie się hitem dnia na antenie Radio Hit, macie do godziny 18.
8: Muzyczna bitwa w Radio Hit.

George Baker Selection, Paloma Blanka, 19 minut po godzinie 15. Dziś Światowy Dzień Hasła. Tutaj zerkam w nietypowych świętach, to myślę, że i takim naszym hasłem na czwartek 7 maja będzie po prostu dobra, muzyczna, pozytywna energia. Takie hasło z kilku słów, ale jakże adekwatne do muzyki, którą też słyszycie razem z nami w Radiu Hit i też do tej dość ponurej majowej pogody, która dziś nas została, ale żeby tutaj też i dbać o to dobre muzyczne nastawienie, no to oczywiście pomoże nam w tym nie kto inny jak zespół The Colors i Italo Disco.

0: dziecko.
1: Sponsorem Trafika jest Specpart. Twój sklep z akumulatorami. Ulica Kaliska 61. Telefon 888 725 246.
2: Informacje dla kierowców.
3: Drodzy kierowcy, na zegarach 23 minuty po godzinie 15 zerkamy do Włocławka. W tej chwili utrudnienie na ulicach 20 stycznia Brzeskiej. Cały czas też spowolnienie ruchu na Placu Wolności, na ulicach Kilińskiego, a także na skrzyżowaniu ulic Wysokiej i Kapitulnej, również spowolnienia ruchu na ulicy Cyganka i Gdańska. W Lipnie w tej chwili spowolnienie ruchu na drodze krajowej nr 67, na ulicach Wojska Polskiego, Tadeusza Kościuszki i na ulicy Szkolnej. Na sam koniec witamy się z kierowcami z Aleksandrowa Kujawskiego. W tej chwili na cierpliwość prosimy na ulicach Dworcowej, Narutowicza Słowackiego i na ulicy Fryderyka Chopina.
1: Sponsorem Trafika jest Specpart. Twój sklep z akumulatorami. Ulica Kaliska 61. Telefon 888 725 246.
4: Muzyka dla kierowców.
3: Skoro mamy czwartek, to i wideo na 107,6 Środa Czwartek.

0: najchętniej słuchana lokalna stacja na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Radio Hit. Reklama.
1: Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej, taras z naturalnych płyt kamiennych, ogród dopracowany w każdym detalu, skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
2: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topólka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topólka. Topólka 127. Telefon 536 080808.
3: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
6: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
7: Dlaczego zdecydowała się Pani na zakup okien w Europlaście?
8: Dowiedziałam się, że mają produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
7: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
8: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
7: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
8: Mają wiele rzeczy związanych z oknami, produkują rolety, moskitiery, pisy na wymiar już w 3 dni robocze.
7: A gdzie mogę ich znaleźć?
8: We Włocławku, naprzeciw Skarbca Fajansu, w Płomianach, telefon 509 414 481 lub 509 414 482.
9: Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego w Skępe, Aleja 1 Maja 45. Codziennie od 9 do 17.
10: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
11: Zapraszamy do nowo otwartego ogrodu zewnętrznego Mrówki we Włocławku, ulica Łęcka 16. Od roślin ogrodowych przez podłoża, aż po donice i rośliny domowe. Nawozy, środki ochrony i akcesoria. Wszystko w jednym miejscu. Twój ogród zaczyna się tutaj. Mrówka Włocławek, Łęcka 16.
12: Od morza do Tatr, w Mrówce to wszystko mam.
13: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Szukasz sprawdzonego opału na każdą zimę? Wybierz pewne źródło. Warpol Service, kwalifikowany dostawca polskiej grupy górniczej. W ofercie pelle do wysokiej kaloryczności, groszek workowany oraz polski węgiel. Kostka, orzech, groszek, luzem. Wysoka jakość, atrakcyjne ceny i pewność, że kupujesz dobrze. Kruszyn, ulica Kaniewska 4. Telefon 54 252 84 17. Oraz Radziejów, ulica Przemysłowa 10A. Telefon 883 775 366. Warpol Service. Ciepło, na którym możesz polegać.
15: I po reklamie.
14: 284 17 oraz Radziejów, ulica Przemysłowa 10A. Telefon 883 775 366. Warpol Service. Ciepło, na którym możesz polegać.
15: I po reklamie.

0: Z wielką przyjemnością serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Hit, Anna Wyszkoń.
1: Anna Wyszkoń z pozdrowieniami dla słuchaczy Radia Hit, przed chwilą z utworem Video Soft. Wraz z wideo utwór Soft na 107,6 FM mogliście usłyszeć. Na zegarach za 24 minuty wybije godzina 16, a ja zerkam na muzyczne kalendarium. 7 maja 1984 rok i ta siódemka pięknie się też składa, bo to właśnie tego dnia w sprzedaży pojawił się siódmy studyjny album Chrisa de Burgha zatytułowany Man on the Line, czyli dziś 42. rocznica tego wydarzenia. No i z albumu wyszukałem jeden właśnie z utworów Chrisa de Burgha, a będzie to High on Emotion.

Clean Bandit w Radiu Hit. Za 16 minut wybije godzina 16. Drodzy kierowcy, wszyscy, którzy podróżują po regionie, na pewno widzicie słupy energetyczne, które no, nie należą do najłatwiejszych. To bo wiadomo, ich monstrualne konstrukcje, które są, można powiedzieć, wszystkie jednakowe. Mówi się, że Polak potrafi, ale i w Austrii też potrafią. Austriak potrafi, gdyż i w tym kraju zmagają się z tym samym problemem, co reszta świata, czyli słupy wysokiego napięcia nie są najpiękniejsze, tak można powiedzieć stylistycznie, i znaleźli na to pewien sposób. Projekt pewnej grupy próbuje to zmienić. Austriackiej grupy, którego efektem współpracy inżynierów i projektantów jest seria wież energetycznych inspirowanych sylwetkami zwierząt symbolizujących różne regiony Austrii. Konstrukcje przeszły już testy stabilności i wydajności przy wysokim napięciu, więc działają tak samo dobrze jak po prostu zwykłe słupy, tylko wyglądają zupełnie inaczej, no bo przedstawiają postacie zwierzęce. W planach kolejne regiony, od Karyntii i Tyrolu aż po Wiedeń. Twórcy chcą też, żeby projekt stał się taką nową atrakcją turystyczną, no bo faktycznie na zdjęciach wygląda to znakomicie i wspierał lokalną tożsamość każdego regionu. Może w przyszłości w Polsce takie pomysły. Kto wie, kto wie.

0: Reklama. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradeks od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV/A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradeks, Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 10968 726 10968. Paradex. Energia, której możesz zaufać.
2: Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801-402-403. Powtarzam. 801-402-403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
3: Jak majówka, to karkówka. Smacznej kiełbaski czy rewelacyjnej kaszaneczki z grilla życzy Zakład Ubojowo-Masarski Rom Mięso.

0: Zapraszamy do firmy Autokurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Autokurek. Zadzwoń 600 600 382. Autokurek. Skup i kasacja aut.
1: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIG we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
2: Sprzedaje, naprawia, pracami zachwyca.
3: Kto?
2: Pracownia Złotnicza, Marka Kacprowicza.
3: Aha!
2: Gotówką, na raty, wszystko kupić możesz. Fachowa obsługa w wyborze pomoże.
3: O!
2: Obrączki, pierścionki, zegarki, łańcuszki.
3: Yeah!
2: Centrum Włocławka, ulica Kościuszki. Marka Kacprowicza, pracownia Złotnicza. Jednych onieśmiela, innych znów zachwyca.
4: I po reklamie.

Na Radiu Hitowym Zegarze za niespełna 3 minuty wybije 16, przed nami już za chwilę kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata, a przed wiadomościami oczywiście Elvis Presley. Przed chwilą mieliście okazję słyszeć Breakout, gdybyś kochał. Hej, a już teraz obiecany Elvis Presley. Well, it's one for the money.

0: strzały w austriackim Lińcu są zabici. Prezes NBP o szansach na obniżkę stóp procentowych i protest kolejarzy chcą powrotu do starego sposobu układania grafików pracy. Miriam Lipińska. Strzelanina w Lińcu na północy Austrii. Doszło do niej przed restauracją. Zginęły 3 osoby. A wcześniej o incydencie poinformował dziennik Kronen Zeitung. Gazeta podała, że jedną z ofiar śmiertelnych jest sprawca, który zastrzelił 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, odnosząc się do sytuacji na Lubelszczyźnie. Ale las to nie tylko drzewa, to również mieszkające w nim zwierzęta, mówi dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
1: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi, dla których przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia.
2: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną i z uwagi na siedlisko głuszcza, które występuje i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze. Natomiast ta część niestety padła ofiarą płomieni.
0: Na razie trudno oszacować, ile hektarów Puszczy Salskiej spłonęło. Działania strażaków cały czas trwają. Szef Narodowego Banku Polskiego rozwiewa nadzieję na obniżki stóp procentowych. Jak stwierdził Adam Glapiński, taka perspektywa wydaje się mało prawdopodobna. A wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła wysokość stóp procentowych bez zmian. Człowiek to nie algorytm, skandowali kolejarze przed siedzibą PKP Intercity w Warszawie. Domagają się wycofania elektronicznego systemu, który układa harmonogram pracy.
3: Mamy pilotaż zmian w grafikach. Gdzie jakaś siła wyższa będzie nam robić te grafiki?
4: Nie możemy nawet sobie zarejestrować się do lekarza, nie możemy wyjść gdzieś z rodziną, wyjechać, bo te dni, które mamy zaznaczane w grafiku, są one po prostu nieakceptowalne.
5: Układanie grafików, bo porozwalało nam życie prywatne, nie jest uznania to, że małżeństwa razem jeżdżą.
0: Spółka twierdzi jednak, że system elektroniczny jest bardziej sprawiedliwy niż dotychczasowy i nie łamie prawa pracy. System to część całego programu, za który spółka zapłaciła 2 miliony złotych. Na razie nie mam powodów do niepokoju, ale monitorujemy sytuację i nie bagatelizujemy zagrożenia, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej. To reakcja na informację o pierwszej osobie z objawami hantawirusa spoza pokładu holenderskiego wycieczkowca. Według mediów to stewardesa holenderskich linii KLM, która miała kontakt z zakażoną pasażerką wycieczkowca, na którym zmarły wcześniej 3 zakażone osoby. Według holenderskich władz podczas postoju na Świętej Helenie, do którego doszło zanim zgłoszono ognisko choroby, statek opuściło łącznie 40 pasażerów, w tym zakażona kobieta, od której zakaziła się później stewardessa. I na koniec zmieniamy temat. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków.
6: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać.
0: Mówi Aneta Błyszczek z ogrodu. Problemy nasilają się zwłaszcza w długie weekendy. Po majówce niektóre przekarmione zwierzęta wymagały pomocy weterynarza.
7: Sponsorem pogody jest Zakład Wylęgudrobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Salon Mebli i Dekoracji VOX, Włocławek Witosa 2, Galeria Millennium.
9: A na termometrach we Włocławku w tej chwili 12 stopni Celsjusza. Na naszych skórach odczuwamy 10 stopni. Jakość powietrza cały czas na bardzo dobrym poziomie. Jest pochmurno. Opady ustały. Ciśnienie otrzymuje się na poziomie 1014 hektopaskali. Dalsza część dnia pochmurna, ale też i ma być bezdeszczowo.

0: Sponsorem pogody jest Zakład Wylęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Salon Mebli i Dekoracji VOX, Włocławek Witosa 2, Galeria Millennium.
2: Cześć, tu Michał Szczygieł, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Hit we Włocławku.

Reklama. Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to

0: świat. Najniższe ceny na rynku.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
4: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
5: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Budujesz, remontujesz, a może dopiero planujesz inwestycje? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Wybierz RT But z Kocenia. Teraz w atrakcyjnych cenach. Tynki silikonowe i farby klej. Kostka brukowa Bruk Body Kamal. Kamień dekoracyjny oraz ogrodzenia panelowe. W stałej ofercie także węgiel, groszek i drewno opałowe. RT But, Choceń, ulica Jarzębinowa 1. Telefon 783 705 397. RT But. Wszystko dla twojej budowy w jednym miejscu.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
13: I po reklamie.

Chris Norman i Suzy Quattro z Tumblin' w Radiu Hit 18 minut po godzinie 16. Niebawem kolejne informacje z wocławskich dróg i z dróg z regionu. Także zobaczymy, jak w tej chwili wygląda sytuacja. Czy są utrudnienia na drodze, czy może troszeczkę się uspokoiło. Drodzy kierowcy, bądźcie razem z nami. Przypominamy, fala 107,6 FM, Radiu Hit. A już teraz Cassie Keno.

0: Sponsorem audycji jest Tartak Topulka. Topulka 127, oferujący m.in. drewno budowlane, pellet. Tartaktopulka.pl.
1: Sponsorem Trafika jest Specpart. Twój sklep z akumulatorami. Ulica Kaliska 61. Telefon 888 725 246.
2: Informacje dla kierowców.
3: I troszeczkę się faktycznie zaczyna uspokajać na drogach w regionie. Zerkamy na Włocławek na sam początek, utrudnienia na moście Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, utrudnienie na ulicy Lipnowskiej, Wienieckiej, Kilińskiego, też drobne spowolnienie ruchu przy Placu Wolności, a także utrudnienie na ulicy 20 stycznia. Zerkamy na Lipno, tam oczywiście cały czas utrudnienie na drodze krajowej nr 67, a także na ulicach Wojska Polskiego, czy też 3 maja. W Radziejowie w tej chwili drobne spowolnienie ruchu na ulicach Brzeskiej i Płowieckiej, zatem ostrożnie jedźcie przed siebie zgodnie z zasadami ruchu drogowego, a my oczywiście jako ten radiowy pasażer w tej podróży będziemy wam towarzyszyć.
0: Sponsorem audycji jest Tartak Topulka. Topulka 127, oferujący m.in. drewno budowlane, pellet. Tartaktopulka.pl.
1: Sponsorem Trafika jest Specpart. Twój sklep z akumulatorami. Ulica Kaliska 61. Telefon 888 725 246.
4: Muzyka dla kierowców.
3: Specjalnie dla was Sylwia Grzeszczak i Księżniczka.
5: Ponurej wieży szarych dni, kradniesz moje serce, musisz być księciem.

0: Reklama. Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Poltarex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel, kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54 288 26 54 Lipno, ulica Górna 28B. Ciepło, które nie zawodzi.
1: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topulka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topulka. Topulka 127. Telefon 536 080808.
2: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
3: Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801 402 403. Powtarzam. 801 402 403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko
5: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
4: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
0: Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Kompleks Car kupi auta ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Kompleks Car, polska firma, płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Kompleks Car. Decyzja dziś, pieniądze od ręki.
6: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
7: Zawsze tankują na stacjach Petroman, uznanego na Kujawach dystrybutora paliw Lotos i Orlen. Atrakcyjne ceny hurtowe. Zadzwoń 608 340 824. A przeglądy i naprawy samochodów? Koniecznie w sprawdzonej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Lubrańcu. Parcele 55. Zadzwoń 600 295 291.
8: Petroman zachęca do korzystania z nowoczesnych myjni w Pikutkowie, w Lubrańcu, Izbicy, Piotrkowie Kujawskim oraz Chodczu. Petroman. Firma z 30-letnim doświadczeniem gwarantującym usługi najwyższej jakości.
0: I po reklamie.

Rest You Me, Love Me w Radiu Hit na 107,6 FM. Za 24 minuty wybije godzina 17. Po 17 już teraz zapowiadam audycję Co, Gdzie, Kiedy, a niebawem zerkniemy też do naszego facebookowego fanpage'a i na naszą stronę radiohit.net.pl. Za chwileczkę przegląd naszego portalu. Ja jeszcze tak tylko przypomnę, kto dziś obchodzi imieniny. W czwartek, 7 maja dziś świętują m.in. Róża, Gizela, Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, czy też m.in. Wincenty. Dla wszystkich solenizantów i solenizantek prosto z Radia Hit przy ulicy Ptasiej 3 najserdeczniejsze życzenia.

0: Sponsorem audycji jest Agricola Hydraulika Siłowa oraz sklep dla rolnika.pl, Lubień Kujawski, ulica 1 Maja 40A.
1: Przegląd portalu www.radiohit.net.pl.
2: Przenosimy się do portalu radiohit.net.pl, a w nim przeczytacie o paradzie majowej w Ciechocinku. Przed nami otwarcie sezonu kuracyjnego. Też dowiecie się o tym, że 2000 prymusów ze stypendiami. Też możecie wyczytać artykuł o ogrodach powiatu lipnowskiego. Zgłoszenie tylko, przypominamy, do 31 maja. O sezonie rowerowym też wyczytacie u nas na radiohit.net.pl, więc jak sezon rowerowy, to też i znakowanie przez policjantów. No a i też bądźcie z nami na naszym facebookowym fanpage'u Radio Hit Wrocławek, gdzie m.in. głosowanie na muzyczną bitwę Radio Hit do godziny 18, ale też i zdjęcia i nagrania z wydarzeń z regionu z początku majówki i nie tylko. Także bądźcie razem z nami i na radiohit.net.pl i na facebookowym fanpage'u Radio Hit Wrocławek.
1: Odwiedź nasz portal www.radiohit.net.pl. Przegląd portalu www.radiohit.net.pl.
0: Sponsorem audycji jest Agricola Hydraulika Siłowa oraz sklep dla rolnika.pl, Lubień Kujawski, ulica 1 Maja 40A.

0: Radio Hit. Hity, które zakręcą całym światem. Hity, które istnieją tylko dla Ciebie. Radio Hit. Świat bez granic i muzyka, która nie przeszkadza w tańcu. Radio Hit. To Twoje radio.
1: Gaśka! Gaśka!
2: Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
1: Może pani poprosić Gaśkę?
2: Gaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła!
3: Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
1: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

0: chyba ich troje.
1: Reklama. Od klasycznej mechaniki do nowoczesnej agrotroniki. W Starym Brześciu uczymy, jak połączyć tradycję z nowoczesnością.
2: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to miejsce, gdzie pasja spotyka się z zawodem.
1: Marzysz o pracy z końmi? Zostań technikiem hodowcą koni. Jeśli wolisz ratować i opiekować się zwierzętami, technik weterynarii czeka właśnie na ciebie.
2: Gotujesz jak szef kuchni? Technik żywienia i usług gastronomicznych rozwinie twój talent. Albo wybierz technika rolnika z elementami pożarnictwa, nauka i przyszłość w jednym.
1: Kręci cię nowoczesna technologia? Mechanizacja rolnictwa i agrotronika to kierunek dla ciebie. Albo postaw na zieloną energię jako technik urządzeń energetyki odnawialnej.
2: Jeśli wolisz naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, to zapraszamy na kierunki piekarz, kucharz lub mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych.
1: Zacznij swoją przyszłość już dziś.
2: Zespół Szkół w Starym Brześciu. Więcej niż szkoła. www.starybrześć.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ubezpieczenia nie muszą być skomplikowane. W Marta Kuraczyk Ubezpieczenia dobierzemy ochronę dokładnie do ciebie. Życie, dom, samochód. Mówimy prosto, doradzamy konkretnie, prowadzimy cię od początku do końca. Zadzwoń 536 566 785 lub odwiedź nas przy ulicy Zbigniewskiej 14. Marta Kuraczyk Ubezpieczenia. Z troską po ludzku.
9: Hej, hej! Gdzie najlepiej zjeść placek po zbójnicku, zasmakować prawdziwej swojskiej kuchni i zabawić się w unikalnej góralskiej chałupie, w Potarganej Chałupie. Tu czeka na was gorący kocioł smaków, tradycyjne potrawy, wesela i imprezy, co niosą się echem po okolicy. A do tego malownicze otoczenie, góralska muzyka, plac zabaw dla dzieci, pokoje dla gości. Nie siedź w domu, przyjedź do nas i poczuj klimat prawdziwej biesiady. Telefon 601 097 916. Potargana Chałupa koło Lubienia Kujawskiego. Serce zabawy, smaków i tradycji.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: I po reklamie.

wanna type. Słuchajmy w Radiu Hit, za kilka minut wybije godzina 17, o 17 kolejna porcja wiadomości z kraju i ze świata, w nich między innymi o stopach procentowych, które jak na ten moment nie spadną, a mogą wzrosnąć. Też dowiemy się o nowych standardach opieki okołoporodowej oraz o Krakowie, który wraca do tradycji. Do jakiej dokładnie tradycji? No to wszystko będzie na 107.6 FM i już niedługo dla Was w naszym radiu Hit, także cały czas bądźcie razem z nami. Przypominam, po 17 audycja Co, Gdzie, Kiedy, a tuż przed wiadomościami Jacek Stachurski.

0: na zegarach 17.
1: Stopy procentowe na razie nie spadną, ale mogą wzrosnąć. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza. Miriam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
2: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
1: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach Puszczy są bardzo duże.
3: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko. Całą inwentaryzację będziemy przygotowywać i wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały i te małe i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
1: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe od dziś. Zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
4: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurował maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
1: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
5: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
1: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków. Od wiosny do końca października.
6: To są wiadomości Radia Hit.
7: Czas na kolejne wydanie wiadomości lokalnych Radia Hit, a my wracamy do tematu podpisania umowy na budowę środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Inwestycja dofinansowana jest ze środków europejskich dla Kujaw i Pomorza, mówi wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska.
8: Musimy myśleć o tych najsłabszych, tych, którzy nas najbardziej potrzebują. Oprócz tego takie miejsce powoduje odetchnienie dla tych rodzin, w których one na co dzień żyją i myślę, że to jest najważniejsze. Dajemy światło i nadzieję i ja chciałabym bardzo podziękować panu staroście ze wszystkimi współpracownikami, z radnymi, którzy przyjęli ten pomysł, bo dzisiaj doskonale wiemy, że tych chorób psychicznych jest coraz więcej. Jak zawsze w powiecie jest dobra współpraca z samorządami szczebla gminnego i tutaj panie burmistrzu wielkie podziękowania za to, że włączył się pan w ten niezwykle ważne i potrzebne przedsięwzięcie. Mnie cieszy to, że tak jak pan starosta powiedział, że ten pomysł gdzieś nabrał tempa w moim gabinecie i środki, które dzisiaj tutaj trafiają w kwocie blisko 6 800 000 z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza, na pewno wzbogacą tą inwestycję. Kolejne ważne miejsce na mapie województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
7: We Włocławku w roku 2028 odbędą się Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce, mówi prezydent Krzysztof Kukucki.
0: 104. Mistrzostwa Polski lekkiej atletyki seniorów odbędą się w 2028 roku we Włocławku, tutaj właśnie na tym stadionie, więc mieszkańcy będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles. To jest ogromne wyróżnienie dla naszego miasta, ale też to trzeba jasno powiedzieć, to się nie bierze znikąd. Fakt, że od 12 lat we Włocławku jest stadion piłkarsko-lekkoatletyczny. Po drugie, no mamy fantastyczną publiczność, która to jest chyba najważniejsze. Mamy wspaniałe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście. Mam tutaj na myśli całe środowisko skupione wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wektrakt.
6: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
7: I na koniec zaproszenie na magazyn reporterów Radia Hit, a w nim relacja z ostatniej sesji Rady Powiatu Włocławskiego.
9: Sesja Rady Powiatu zakładająca kilka ważnych zmian budżetowych, wprowadzenie nowych inwestycji zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbica Kujawska, także około 1,5-kilometrowy chodnik wzdłuż drogi Siódkowo-Mikanowo w gminie Lubanie. Jeżeli chodzi o powiatowy zarząd dróg, to także zadania związane z jego funkcjonowaniem. Na jego terenie chcemy wybudować magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej, korzystając tutaj ze środków wojewody. Zadanie warte blisko 2 miliony złotych.
7: Więcej po godzinie 18.40. Serdecznie zapraszam.
6: Radio Hit. Twoje źródło informacji.
10: Pięknej aury życzy sponsor Zakład Welęgu-Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
11: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518-761-458.
12: A miało nie być opadów deszczu. Przelotne opady we Włocławku, 11 stopni Celsjusza. W tej chwili ciśnienie cały czas 1014 hektopaskali. Wiatr delikatnie wieje z prędkością 19 km na godzinę. Jakość powietrza bardzo dobra na ten moment.

0: Pięknej aury życzy sponsor Zakład Welęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695-984-283.
1: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518-761-458.

0: Reklama. Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
1: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Nowa stacja paliw należąca do programu Paliwa Bak w Starym Brześciu Kujawskim. Wjazd od ulicy Kolejowej. Zaprasza. Najwyższej jakości paliwa, oleje i płyny, a do tego bogato wyposażony sklep. Konkurencyjne ceny i specjalne rabaty dla firm. Tankuj taniej i bez limitów. Nowa stacja paliw należąca do programu Paliwa Bak w Starym Brześciu Kujawskim. Uwaga, dojazd od strony miasta chwilowo zamknięty. Zapraszamy objazdem przez Cukrownię lub Stary Brześć.
7: Restauracja Teatralna zaprasza w każdy piątek na taneczny wieczór z DJ-em. Startujemy o godzinie 19, bawimy się do rana przy hitach, które znacie i kochacie. Atmosfera, parkiet, migające światła i ludzie, którzy kochają tańczyć. Rezerwacje 54 283 34 28. Teatralna, Ciechocinek, tu rządzi muzyka klubowa i tańce do rana.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje. Od 11 do 15 maja trwa nabór wniosków dla osób bezrobotnych o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Natomiast od 18 do 22 maja prowadzony będzie nabór wniosków dla pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie przy ulicy Kapitulnej 24 oraz na wroclawekpraca.gov.pl.
10: Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka. Tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605 662 505.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest MDach Emil Baranowski, Zalesie 40, gmina Chodecz, który oferuje materiały budowlane, blachodachówki, ogrodzenia panelowe.
1: Kulturalna audycja w Radiu Hit. Co? Gdzie? Kiedy?

0: Na Radiu Hitowym zegarze 18 minut po godzinie 17. Czas rozpocząć audycję Co, Gdzie, Kiedy. Przed nami Biała Sobota, na którą zaprasza wójt gminy Wielgie i Centrum Diagnostyczno-Leżnicze Barska. Zadbaj o swoje zdrowie. Przyjedź na darmowe badania te już 9 maja w godzinach od 9 do 13 w Zespole Placówek Oświatowych Wielgiem, ulica Szkolna 5. Więcej na ten temat mówi wójt gminy Wielgie Sławomir Sadowski.
1: Na początku maja, bo 9 maja, to będzie sobota, realizujemy kolejną edycję Białej Soboty, a więc dbamy również o zdrowie mieszkańców. Podczas tego wydarzenia mieszkańcy będą mogli skorzystać z pakietu darmowych badań, do czego serdecznie zachęcam.
0: Jak sam pan wspomniał, to kolejna edycja. Czy wcześniejsza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Wielgie?
1: Tak, zdecydowanie. Zastanawialiśmy się, jak w ogóle to zrealizować i jak przeprowadzić to wydarzenie, bo faktycznie zainteresowanie było spore. Mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze większe.

0: powracamy do audycji Co Gdzie Kiedy w Radiu Hit. Przed nami Ciechocińska Parada Majowa, która już 9 maja. Więcej na temat tego wydarzenia burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz.
1: 9 maja, parada majowa, na której wystąpi Roxy Węgiel, Mezo i Xaxo, więc tak naprawdę przez cały okres ten już dobrej pogody w Ciechocinku co tydzień będzie się coś działo. Zapraszamy do Ciechocinka, tu cały czas coś się dzieje, dużo muzyki, kultury, kabaretu, ale także konferencji, bo obchodzimy w tym roku 110 lat praw miejskich i 190 lat uzdrowiska. Będą także nowe imprezy, bo będzie dużo konferencji ciekawych, więc obserwujcie nas na naszych stronach, zawsze coś dla siebie znajdziecie. A jak nie, to spacerek, oglądanie dywanów, które za chwilę będziemy rozsadzać, więc zapraszamy, aby to śledzić na bieżąco.
0: Skoro Roxy Węgiel będzie w Ciechocinku, no to i niech też będzie na naszej radiohitowej antenie. Przed nami Roxy Węgiel i Miasto.

0: Radio Hit. Reklama.
1: Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121. Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Wirgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Wirgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Wirgan, Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Wirgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2: Jak majówka, to karkówka. Smacznej kiełbaski czy rewelacyjnej kaszaneczki z grilla życzy Zakład Ubojowo-Masarski Rom

0: 74A. Tu zaczyna się grill.
1: Kochanie, pamiętasz, jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
2: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja u Jacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja u Jacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
3: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIG we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second hand, pełne kosze za grosze zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second hand, pełne kosze za grosze.
4: Drukarnia Marfix. Drukujemy wszystko oprócz pieniędzy, a druk cyfrowy od ręki. Włocławek, ulica Ptasia 3, telefon 54 233 88 88. Drukarnia Marfix. To dobry wybór. Drukarnia Marfix. To najwyższa jakość. Drukarnia Marfix. Oszczędzasz pieniądze.
5: I po reklamie.

Powracamy do audycji Co, Gdzie, Kiedy. Za 24 minuty wybije godzina 18 i przenosimy się tym razem do Brześcia Kujawskiego. Mam nadzieję, że wśród naszych słuchaczy są, a na pewno są, fani Teresy Werner. Już wkrótce będziecie mieli okazję zobaczyć wokalistkę na żywo i ją posłuchać. 15 maja w Brześciu Kujawskim koncert Teresy Werner, a dokładnie w Brzeskim Centrum Kultury i Historii, Wahadło, ulica Kolejowa 44. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18. Wyjątkowe wydarzenie. A dla wszystkich tych, którzy nie mogą się już doczekać tego koncertu, to na naszej antenie właśnie Teresa Werner i Światło Dnika.

kulturalna audycja w Radiu Hit. Co?

Na radiohitowym zegarze w tej chwili za 17 minut wybije godzina 18, a przed nami nadwiślański turniej młodych talentów. Turniej szachowy, który odbędzie się 6 czerwca w Dobrzyńskim Domu Kultury Żak przy ulicy Szkolnej 2. Dom Kultury zaprasza dzieciaki i młodzież do wzięcia udziału w zawodach szachowych, gdzie można sprawdzić swoje umiejętności. Tempo gry 15 minut dla gracza na całą partię. Liczba rund to 7 partii. Nagrody główne dla najlepszej ósemki, maksymalna ilość graczy to 45 zawodników. Turniej dla dzieci i młodzieży do lat 18. Jak można się zarejestrować? Na stronie www.chessmanager.com.pl bądź wysyłając SMS pod numerem telefonu 787 913 926.

I na zakończenie dzisiejszej audycji Co, Gdzie, Kiedy w Radiu Hit przypominamy, że do 31 maja bieżącego roku można składać deklarację udziału w trzeciej edycji konkursu Ogrody Powiatu Lipnowskiego. Celem konkursu jest m.in. zachęcenie mieszkańców do tworzenia i atrakcyjnienia ogrodów oraz terenów zieleni, promocja estetyki i porządku w obrębie posesji prywatnych i terenów publicznych, a także wspieranie pasji ogrodniczych i hobbystycznego uprawiania ogrodów przydomowych. Więcej informacji na stronie internetowej Powiatu Lipnowskiego www.lipnowskipowiat.pl. Na tym kończymy dzisiejszą audycję Co, Gdzie, Kiedy. Kolejna już jutro po godzinie 17. Na zegarach za niespełna 6 minut wybije 18. O 18 kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata na 107,6.

0: wybiła 18.
1: Stabilizuje się sytuacja w ogarniętej pożarem Puszczy Solskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed hantawirusem. Kradł tablice rejestracyjne, by za darmo tankować. To historia z Wielkopolski. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
2: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
1: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
3: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. W 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
1: Wśród osób zakażonych była pasażerka statku wycieczkowego Hondius. Kobieta zmarła 2 dni po opuszczeniu wycieczkowca. WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Obecnie płynie on w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Jak poinformował portal telewizji BBC, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Chodzi o 1 000 000 złotych niezapłaconego podatku w 2020 roku. Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był były prezes Orlenu. Na 10 lat użyczył nieruchomość fundacji w zamian za jej remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
4: W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości tych nakładów poczynionych przez fundację na jego majątek. Wartość jego nieruchomości wzrosła o te 3 miliony złotych. Powinien wykazać to w deklaracji podatkowej i z tego przychodu zapłacić następnie podatek dochodowy oraz tak zwaną daninę solidarnościową.
1: Prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Orlenu 2 zarzuty skarbowe, za które grozi do 5 lat więzienia. Kradł tablice rejestracyjne, które wykorzystywał przy kradzieży paliwa na stacjach w Wielkopolsce. Mieszkaniec z okolicy Wrześni, którego zatrzymali policjanci ze Środy Wielkopolskiej. Stratę oszacowano na blisko 2,5 tysiąca złotych. 37-latek usłyszał 9 zarzutów. Przyznał się, grozi mu do 5 lat więzienia. Skoro o paliwie mowa, to na koniec jeszcze dobre wieści. Jutro znów będzie taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain stanie przed szansą obrony tytułu w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Francuski zespół po pasjonującym 2 meczu wyeliminował Bayern Monachium. U siebie wygrał 5-4. Wczoraj w Bawarii zremisował 1-1. Więcej o meczu opowie Błażej Kulesza.
6: Wrogiem numer 1 niemieckich kibiców, mediów oraz trenera Bawarczyków pozostaje portugalski arbiter João Pedro Pinheiro, który nie odgwizdał zagrań ręką w polu karnym. Frustracji nie krył trener Bawarczyków Vincent Kompany. Przez długi czas będziemy mieli odmienne zdanie na temat decyzji, jakie były słuszne w tych meczach, ale kiedy o awansie decyduje jeden gol, to z pewnością to wszystko ma gorzki smak. Krok do awansu ekipie z Paryża już w 3 minucie sprawił Dembele. Wyrównał dopiero w doliczonym czasie gry Harry Kane'a, to wszystko przez świetnie działającą obronę Paryżan, o czym wspominał Luis Enrique, trener drużyny. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak długiej obrony, ale pokazaliśmy, jaką drużyną tak naprawdę jesteśmy. to niesamowite, że drugi raz z rzędu zagramy w finale Ligi Mistrzów. O obronę zdobytego rok temu trofeum Paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn.
5: A ten mecz w ostatnią sobotę maja w Budapeszcie. To nie koniec emocji w pucharach. Dziś kolejne półfinały. W Lidze Europy Aston Villa podejmie Nottingham Forest, a Freiburg Brage. W Lidze Konferencji Strasburg zmierzy się z Rayo Vallecano, a Crystal Palace z Szachtarem Donieck. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu, m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie te zmiany będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy oczywiście sportowców z Rosji. Kolarze szykują się do pierwszego z trzech wielkich turów. Jutro rozpocznie się 109. edycja Giro d'Italia. Po raz 16. rywalizacja ruszy poza Włochami, tym razem w Bułgarii. Tam odbędą się 3 etapy, a pierwszy jutro poprowadzi z Nesebyru do Burgas. Tadej Pogacar nie zamierzał bronić tytułu, za to po raz pierwszy w Giro pojedzie jego największy rywal, Duńczyk Jonas Vingegaard, i może zostać 8. kolarzem, który wywalczy potrójną koronę, bo ma na koncie zwycięstwa w Tour de France i Vuelta Espania.
0: Pogoda na fali Radia Hit.
7: W tej chwili we Włocławku 10 stopni Celsjusza, jest pochmurno, jakość powietrza przez cały dzień dziś na bardzo dobrym poziomie, ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Dalsza część dnia i w zasadzie już można powiedzieć zbliżającego się wieczoru maksymalnie temperatura do 12 stopni Celsjusza. Tymczasem przed nami Sylwia Grzeszczak.

0: Reklama. Jedno miejsce, maksymalny efekt, minimalny koszt. Auto Aquapark we Włocławku, Falbanka 1. Płać aplikacją Bubble Pay. Za każde wydane 5 zł masz aż 6 zł do wykorzystania, czyli bonus 20%. A na koniec miesiąca wygodna faktura zbiorcza. 7 programów mycia, aktywna piana, wosk na gorąco, osmoza i efekt, który robi wrażenie. Myjnia czynna na całą dobę. Pobierz Bubble Pay i korzystaj. Auto Aquapark. Czysto, szybko i najtaniej w mieście. Sezon już tuż, tuż, a Ty gotowy na pracę w polu? Z Markar to proste. W Markar znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do ciągników i maszyn rolniczych. Części, oleje, smary, łożyska, paski, opony, a także narzędzia, akcesoria warsztatowe i hydraulikę siłową. Postaw na sprawdzony sprzęt i przygotuj się na intensywny sezon. Oferujemy także kosiarki, traktorki, roboty koszące i cały asortyment Stiga. A jeśli myślisz o ogrzewaniu, mamy pelet i ekogroszek w atrakcyjnych cenach. Markar, sklep rolniczo techniczny w Lipnie, ulica Jastrzębska 27. Zadzwoń 54 287 4050. Z nami każdy sezon jest udany.
1: Pierwsza komunia już wkrótce. Szukasz wyjątkowego prezentu? Jubiler Romankiewicz zaprasza do naszych salonów w Oszą i Kauflandzie we Włocławku. W ofercie łańcuszki, medaliki i inne pamiątki komunijne w złocie i srebrze. Teraz w atrakcyjnych cenach. Przy zakupie kompletu łańcuszek z medalikiem rabaty nawet do 23%. A dla przyszłych nowożeńców obrączki ślubne z 20% rabatem i grawerem gratis. Oferujemy także profesjonalne usługi jubilerskie. Odwiedź nas w Oszą i Kauflandzie. Jubiler Romankiewicz. Złote chwile w najlepszej cenie.
2: Dlaczego zdecydowała się Pani na zakup okien w Europlaście?
3: Dowiedziałam się, że mają produkty dobrej jakości i doświadczoną ekipę montażową.
2: Czy jest Pani zadowolona z realizacji zamówienia?
3: Tak, wszystko odbyło się w umówionym terminie, sprawnie, fachowo i za umówioną cenę.
2: A jakie produkty może Pani polecić z tej firmy?
3: Mają wiele rzeczy związanych z oknami, produkują rolety, moskitiery, plisy na wymiar już w 3 dni robocze.
2: A gdzie mogę ich znaleźć?
3: We Włocławku, naprzeciw Skarbca Fajansu, w Płomianach, telefon 509 414 481 lub 509 414 482.
4: Zapraszamy do nowo otwartego punktu handlowego w Kępę, Aleja 1 Maja 45. Codziennie od 9 do 17.
5: Marzysz o nowym wnętrzu? W Komforcie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Setki paneli, dywanów i wykładzin, kresów, ceramiki oraz mebli łazienkowych czekają właśnie na Ciebie. Od fachowego doradztwa i projektowania po transport i montaż. My zadbamy o każdy detal. Tylko teraz wymarzona kuchnia taniej do minus 30%. Odwiedź Komfort, Włocławek, ulica Kilińskiego 5. Komfort. Najlepsze produkty, najniższe ceny.
6: Pora na remont łazienki. Idę na zakupy. Buszuję po tysiącach metrów kwadratowych na taniapłytka.pl.
7: A ja wolę sklep stacjonarny. Nie ma to jak zobaczyć, dotknąć.
6: A który sklep wybierasz?
7: Ten sam.
6: Setki wzorów płytek dostępnych od ręki.
7: We Włocławku. Torujska 147.
6: I na taniapłytka.pl.
0: I po reklamie.

Według naszych słów, prawda, do 18 na naszym bukompu Radio Hitsław, z suki i roli to w jutę z temu 26.

0: Reklama. Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe. Lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt. Sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
1: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Wjedź w nowy rok za kierownicą nowego MG. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
0: Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801 402 403. Powtarzam. 801 402 403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
2: Bo miłość jest piękna.
3: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
4: Zapraszamy do firmy Autokurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Autokurek. Zadzwoń 600 600 382. Autokurek. Skup i kasacja aut.
0: I po reklamie.

Alvaro Soler i Monika Lewczuk-Libre na 107.6 FM, a ja mam dla was takie trzy lifehacki. Jak ktoś na przykład teraz wierci w ścianie i nie chce robić bałaganu, to warto przykleić karteczkę samoprzylepną pod otworem. Zabierze wszystko, co posypie się ze ściany, to dla tych, którzy są złotą rączką. A jeśli ktoś też po wywierceniu zamierza wbić gwóźdź i boi się, że uderzy się w palec, co się zdarza? A kontuzja bolesna. Można przytrzymać wtedy gwóźdź widelcem, też ustawiony pionowo. Dla tych z kolei, co myślą o zdrowym jedzeniu, czyli coś w stylu owoce, warzywa, to tutaj a propos o owocach i bananach, nie trzymajcie bananów razem z innymi owocami, gdyż, jak czytam, wydzielają etylen, który przyspiesza dojrzewanie całej pozostałej reszty, która na przykład znajduje się na dużym talerzu czy gdzieś w misce. Taka oto krótka informacja dla was. O 18.40 magazyn reporterów Radia Hit, gdzie powrócimy do sesji Rady Powiatu Włocławskiego, która za nami, ale przed nami jeszcze Dire Straits.

0: Magazyn Reporterów Radia Hit.
1: W dzisiejszym wydaniu Magazynu Reporterów Radia Hit przenosimy się wprost na wtorkowe obrady Rady Powiatu Włocławskiego. Rafał Wiliński, serdecznie zapraszam. W miniony wtorek, 5 maja, w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku odbyła się sesja Rady Powiatu Włocławskiego. O szczegółach sesji tuż przed jej rozpoczęciem rozmawialiśmy ze starostą włocławskim Romanem Gołębiewskim.
2: Sesja Rady Powiatu zakładająca kilka ważnych zmian budżetowych, wprowadzenie nowych inwestycji zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbica Kujawska, także około 1,5-kilometrowy chodnik wzdłuż drogi Siódkowo-Mikanowo w gminie Lubanie. Jeżeli chodzi o powiatowy zarząd dróg, to także zadania związane z jego funkcjonowaniem. Na jego terenie chcemy wybudować magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej, korzystając tutaj ze środków wojewody. Zadanie warte blisko 2 miliony złotych. Planujemy zakup także nowego samochodu dla potrzeb PZSZ, szczególnie myśląc tutaj o zimowym utrzymaniu dróg. To rozwiązanie, widzimy to po roku poprzednim, prowadziło bardzo duże oszczędności. Chcemy rozwijać powiatowe przewozy autobusowe, zakup kolejnych 3 autobusów, tym razem większych, tak aby uzupełnić flotę, gdyż widzimy coraz to większe zainteresowanie naszym transportem. Dokonujemy zmian związanych z realizacją zadania w zakresie budowy środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Bardzo ważne zadanie skierowane dla osób niepełnosprawnych, wsparte w blisko 70% przez fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Już w czwartek chcemy podpisać na to zadanie umowę z wykonawcą. Musimy dokonać zmiany w budżecie, aby móc to zrobić. Wprowadzamy także zadanie w postaci budowy strzelnicy z dofinansowaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj mówimy o nowo powstającym budynku dydaktyczno-warsztatowym w Kowalu. Nowy rok szkolny chcemy już rozpocząć w nowej placówce, a to zadanie ma być jego uzupełnieniem. Na dzisiejszej sesji także uchwały związane z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zmiana tego programu pozwoli nam ogłosić konkurs na dofinansowanie działalności kół gospodyń wiejskich. Te środki zostały wprowadzone na ostatniej sesji. Także uchwała o przekazaniu zadania w zakresie organizacji dożynek powiatowych. W tym roku odbędą się one na początku września, w pierwszą niedzielę w gminie Choceń. Po kolei we wszystkich gminach się odbywają. W dniu dzisiejszym radni taką uchwałę, mam nadzieję, podejmą. Pozyskaliśmy środki także dla poradni psychologiczno-pedagogicznych europejskie, dla naszych szkół, dla wyposażenia, i to wszystko dzisiaj zostanie wprowadzone do budżetu. Także kilka bardzo ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem naszego samorządu. Zwiększamy po raz kolejny poziom inwestycji, które w tym roku chcemy realizować, ale także, tak jak Państwo usłyszeli, ważne zadania społeczne.
1: Podczas rozmowy poruszono także kwestie powiatowych przewozów pasażerskich.
2: Najpopularniejsze są to linie łączące Lubień, Chodecz z miastem Włocławek, czyli te miejscowości najdalej oddalone od miasta Włocławek. Także widzimy zapotrzebowanie na liniach dowożących pracowników do Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Posiadamy informacje, z czym jesteśmy tutaj w stałym kontakcie z burmistrzem Brześcia, z przedsiębiorcami, że te zakłady będą się rozwijać. Wiemy, że niebawem także zostaną otworzona nowa, duża część firmy LPP, także na to wszystko chcemy znaleźć odpowiedź i, tak jak powiedziałem, tę flotę uzupełniać. W dniu dzisiejszym mówimy o kilkuletnich autobusach polizingowych, o zwiększonej ilości osób, które nimi będą mogły podróżować. Jeżeli pojawią się kolejne możliwości dofinansowania tak znaczącego, jak było to w przypadku KPO, będziemy myśleć o kolejnych nowych autobusach. Robimy wszystko, aby w najbliższe kilka miesięcy tę flotę już uzupełnić. Dokonaliśmy wstępnej analizy pewnych zmian w rozkładach, dołożyliśmy pewne kursy, na które widzieliśmy zapotrzebowanie i wnioski społeczne, dlatego też chcemy to przedsięwzięcie rozwijać i uzupełniać.
1: Mówił starosta włocławski Roman Gołębiewski. Dziękuję za uwagę. Już wkrótce na antenie Radia Hit materiał z podpisania umowy na przebudowę budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Szczegóły wkrótce na 107,6 FM.
0: Był to magazyn reporterów Radia Hit. See if you can spot this one.

0: VAT. Najniższe ceny na rynku.
1: Budujesz, remontujesz, a może dopiero planujesz inwestycje? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Wybierz RT But Schocenia. Teraz w atrakcyjnych cenach. Tynki silikonowe i farby klej. Kostka brukowa Bruk Body Kamal. Kamień dekoracyjny oraz ogrodzenia panelowe. W stałej ofercie także węgiel, groszek i drewno opałowe. RT But. Choceń, ulica Jarzębinowa 1. Telefon 783 705 397. RT But. Wszystko dla Twojej budowy w jednym miejscu.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Od klasycznej mechaniki do nowoczesnej agrotroniki. W Starym Brześciu uczymy, jak połączyć tradycję z nowoczesnością.
8: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to miejsce, gdzie pasja spotyka się z zawodem.
7: Marzysz o pracy z końmi? Zostań technikiem hodowcą koni. Jeśli wolisz ratować i opiekować się zwierzętami, technik weterynarii czeka właśnie na Ciebie.
8: Gotujesz jak szef kuchni? Technik żywienia i usług gastronomicznych rozwinie Twój talent. Albo wybierz technika rolnika z elementami pożarnictwa. Nauka i przyszłość w jednym.
7: Kręci Cię nowoczesna technologia? Mechanizacja rolnictwa i agrotronika to kierunek dla Ciebie. Albo postaw na zieloną energię jako technik urządzeń energetyki odnawialnej.
8: Jeśli wolisz naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, to zapraszamy na kierunki piekarz, kucharz lub mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych.
7: Zacznij swoją przyszłość już dziś.
8: Zespół Szkół w Starym Brześciu. Więcej niż szkoła. www.starybrześć.pl.
1: Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej, taras z naturalnych płyt kamiennych, ogród dopracowany w każdym detalu, skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
9: Kochanie, pamiętasz jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać przegrat? No to problem z głowy.
10: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
11: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: I po reklamie.

Za tobą pójdę jak na bal w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka. Przed nami kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Za kilka minut wybije godzina 19, a w nich m.in. o wizycie premiera w Watykanie i Rzymie, też o tym, że cały czas nie jest jeszcze do końca dogaszony pożar w Puszczy Solskiej. Po wiadomościach z kraju i ze świata ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych w Radiu Hit. Tymczasem przed nami Kasia Sobczyk.

0: wybiła 19.
1: Nie rozprzestrzenia się, ale nie jest dogaszony pożar w Puszczy Solskiej. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce, nie żyją dwie osoby. Będzie też o wizycie premiera w Watykanie i Rzymie. Marcin Krzemiński. Pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim już się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony. To najnowsze informacje od Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Powierzchnia pogorzeliska to około 300 hektarów, a obszar działań operacyjnych 1000. Strażacy dogaszają teren pogorzeliska, gaszą też ewentualne zarzewia ognia. Będą pracować także w nocy. Dodam, że na tereny objęte pożarem nadal zrzucana jest też woda przez śmigłowce. Trwa natomiast dogaszanie pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Ogień pojawił się nad ranem w 18-tonowym kontenerowcu z akumulatorami. Sytuacja jest już opanowana, niemniej...
2: Na miejscu pozostaje jeszcze kilka zastępów straży pożarnej celem monitorowania temperatury tego kontenera i zabezpieczenia terenu.
1: Tłumaczy rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej Martin Halasz. Wcześniej służby ewakuowały 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków, a rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ostrzegający przed zadymieniem i zbliżaniem się do miejsca pożaru. Pozostajemy w Wielkopolsce. Dwie ofiary śmiertelne wypadku na drodze wojewódzkiej 307 w Porażynie. Nie żyje 22-letni kierowca i jadąca z nim 20-latka.
3: Kierujący samochodem Volkswagen Passat najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas i bokiem swojego pojazdu uderzył w nadjeżdżający sprzeciwka pojazd ciężarowy Scania.
1: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Ofiary to obywatele Ukrainy. Kierowca osobówki miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Droga w miejscu wypadku może być wciąż zablokowana. Polityka. Po spotkaniu z Leonem XIV długie rozmowy z Giorgią Meloni. Donald Tusk jest dziś w Rzymie i ma tam bardzo pracowity dzień. Na wspólnej konferencji premierów Polski i Włoch Tusk podkreślał, że oboje zgadzają się ze sobą niemal we wszystkich ważnych kwestiach i komplementował na wiele sposobów swoją gospodynię, mówiąc m.in., że europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności w niej Giorgii Meloni.
4: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów i wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
1: Premier Włoch za to dużo mówiła o bliskiej współpracy z naszym krajem i dziękowała Polakom za solidarność i pomoc Ukraińcom. One nie powiedzą ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca ono, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Jak mówi Aneta Błyszczek z ogrodu.
5: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku. Na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć. Ktoś to musi posprzątać.
1: Problemy nasilają się w długie weekendy.
6: To są wiadomości Radia Hit.
7: Czas na kolejne wydanie wiadomości lokalnych. Radia Hit. Dziś podpisano umowę na budowę środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli, mówi starosta Roman Gołębiewski.
8: Wartość tego zadania wraz z zakupem działki to ponad 11 milionów złotych. Tego zakupu już dokonaliśmy wspólnym wysiłkiem, myślę, mogę tak powiedzieć, gminą Brześ Kujawski, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania, który został zaszczepiony mi w Urzędzie Marszałkowskim na spotkaniu z panią marszałek, ale z panią dyrektor od wielu lat rozmawialiśmy, że dla tego terenu powiatu wrocławskiego, tych okalających gmin, ten obieg jest bardzo potrzebny. Od razu po konsultacjach z wieloma wójtami, burmistrzami, przez pana burmistrza to miejsce zostało wskazane. Cieszę się, że dokonaliśmy tego zakupu, że ten obieg jest już własnością powiatu wrocławskiego, bo to był warunek uzyskania dofinansowania, aby to zadanie realizować na istniejącym obiekcie. W grę nie wchodziły nowo powstające obiekty budowlane. Ponad 9 milionów złotych to koszty kwalifikowalne obejmujące roboty remontowo-budowlane, zakup samochodów, wyposażenie tego obiektu. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza to kwota blisko 6 800 000, blisko 75% kosztów kwalifikowalnych, także bardzo znaczące wsparcie dla naszego samorządu, za które serdecznie dziękuję.
6: Z życia zarządu i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Marszałkowska Spółka Celowa Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne prowadzi zaawansowane przygotowania do budowy sześciokondygnacyjnego parkingu na 472 miejsca postojowe na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Jednocześnie, zgodnie z planem, postępuje rozbudowa lecznicy, a placówka realizuje wieloetapowy, wart blisko 50 milionów złotych i obejmujący ćwierć 5000 pozycji, pakiet inwestycji zakupowych.
6: Radio Hit. Warto wiedzieć. Warto słuchać.
7: W najbliższy weekend odbędzie się Ciechocińska Parada Majowa, mówi burmistrz Jarosław Jucewicz.
0: 9 maja Parada Majowa, na której wystąpi Roxy Węgiel, Mezo i Xaxo, więc tak naprawdę przez cały okres ten już dobrej pogody w Ciechocinku co tydzień będzie się coś działo. Zapraszamy do Ciechocinka, tu cały czas coś się dzieje, dużo muzyki, kultury, kabaretu, ale także konferencji, bo obchodzimy w tym roku 110 lat praw miejskich i 190 lat uzdrowiska. Będą także nowe imprezy, bo będzie dużo konferencji ciekawych, więc obserwujcie nas na naszych stronach, zawsze coś dla siebie znajdziecie, a jak nie, to spacerek, oglądanie dywanów, które za chwilę będziemy rozsadzać, więc zapraszamy, aby to śledzić na bieżąco.
6: Radio Hit, twoje źródło informacji. Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.
9: A w tej chwili we Włocławku 9 stopni Celsjusza, jest pochmurno, więc dziś raczej wieczorem trudno szukać będzie gwiazd. Odczuwalna temperatura to tylko 6 stopni Celsjusza na ten moment. Wiatr jest prędkością 17 km na godzinę. Jakość powietrza bardzo dobra. Dzisiejsza noc, jak i wieczór mają być bezdeszczowe. Przynajmniej takie są prognozy. Temperatura nie będzie przekraczała 8 stopni Celsjusza.
10: Ale pogoda.
6: Sponsorem audycji jest Transrent, wypożyczalnia aut osobowych i dostawczych Kruszyńska 43, Włocławek. Telefon 518 761 458.

0: Reklama. Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej, siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radio Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
1: Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Poltarex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel, kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54 288 26 54 Lipno, ulica Górna 28B. Ciepło, które nie zawodzi.
2: Twoja kuchnia straszy starymi meblami? Czas na metamorfozę! Sklep meblowy Heban we Włocławku zaprasza. Projektujemy kuchnię na wymiar. Przyjedziemy, zrobimy bezpłatny pomiar, doradzimy i stworzymy projekt twojej wymarzonej kuchni. Nie chcesz czekać, mamy też meble dostępne od ręki. Kuchnie, meble pokojowe, młodzieżowe, szafy, stoły i krzesła. I najlepsze, meble możesz dostać już skręcone. Sklep meblowy Heban, Włocławek, ulica Zielna 37.
3: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
4: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody, zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcję wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
5: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
6: Masz coś wyjątkowego, a może szukasz perełek z duszą? Pchli Targ w Lipnie wraca. Już 17 maja w niedzielę od 8 do 13 plac przy nowym centrum Lipna. Znajdziesz tu wszystko. Od staroci i rękodzieła po rzeczy z historią i okazje nie do powtórzenia. Wstęp wolny. Chcesz wystawić swoje skarby? Zadzwoń 531 982 495. Pchli Targ w Lipnie. Tu każda rzecz ma swoją historię.
0: I po reklamie.